0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zbaraniała. Nie wyglądał na sprzedawcę z marketu. Raczej na inteligencika, rozpieszczonego chłopca z dobrego domu, który poszedł na socjologię albo kulturoznawstwo, a żadnego z tych kierunków nie skończył. Myślała, że może jest dziennikarzem, ewentualnie paparazzi, ale sprawdziła to i żadna agencja prasowa się do niego nie przyznała. Zanim tutaj weszła, wrzuciła jego nazwisko w system policyjny i miała absolutną pewność, że do tej pory nie zadzierał z prawem. Nie był również osobą publiczną. Wręcz zadbał o to, żeby nie można go było znaleźć. W jego wieku żadnych kont w mediach społecznościowych. To był doprawdy zadziwiający przypadek. A jednak nie chciał podać jej swojego nazwiska i wyraźnie coś ukrywał. Lenę to frapowało i za wszelką cenę chciała poznać jego sekret. Masz dziewczynę? Spytała od niechcenia. Tylko przewrócił oczami. Chłopaka? Uśmiechnęła się drwiąco. A co to ma do rzeczy? Zaśmiał się nerwowo. Za to mógłbym cię pozwać. Nie jesteśmy w Stanach. Odcięła się. A ty nie raczyłeś się przedstawić. Wskoczyłaś mi na plecy, wariatko. Wymruczał niechętnie. Czego się spodziewałaś? Że wyjmę dowód pomiędzy kopnięciami w jaja? Dobrze ci radzę, odpuść i przestań mnie nudzić. To ty będziesz miała przysrane, jak założę ci sprawę. Zagwizdała z satysfakcją, że udało jej się wyprowadzić go z równowagi. Pan bojowy? W odpowiedzi tylko założył ręce na ramiona do pozycji zamkniętej. Widziała, że mimo niskiego wzrostu jest umięśniony. Musi regularnie trenować. Tych partii mięśni na bicepsie nie da się tak po prostu zbudować. Więc twierdzisz, że spacerowałeś bez celu? Wróciła do poprzedniego wątku. A po co ci był ten sprzęt? Podsunęła mu zdjęcie jego kamery i pozostałych akcesoriów, które zabezpieczyli w jego samochodzie. To przeszukanie było bezprawne. Postukał w fotografię. Zabulisz za to. Co zrobiłeś z kartą pamięci? Nie odpuszczała. I dlaczego wyjąłeś ją z kamery? Wiedziałeś, że jestem policjantką. Uciekałeś i nie zatrzymałeś się na wezwanie, a kiedy cię obezwładniłam, interesowało cię tylko to, żeby ją ukryć. Użyłeś nawet podstępu. Nie wiem, o czym mówisz. Mruknął, ale nie nawykł do kłamstwa, albo Lena trafiła w czuły punkt, bo zaraz umilkł. Jakiś czas siedzieli w męczącej ciszy. Wreszcie to on się złamał. Posłuchaj, Leno, tracisz czas, zaczął pojednawczo. Ja naprawdę nie mam nic wspólnego z tą sprawą. Mogę powiedzieć tylko tyle, że... Zatrzymał się i spojrzał ponad jej głową. Odwróciła się gwałtownie, bo wyraz twarzy gubernatisa nagle się zmienił. Szczęka poluzowała się, a na policzki wypłynął rumieniec. W okienku drzwi pokoju przesłuchań Lena dostrzegła czapkę funkcjonariusza i głowę faceta z zakolami, który coś krzyczał. Chwilę potem drzwi się otworzyły i do pomieszczenia wszedł ten sam awanturujący się mężczyzna, chociaż teraz był już spokojny, a nawet się uśmiechał. W rękach miał papierową podstawkę z dwiema kawami od Starbucksa. Lena nie pamiętała nazwiska tego prawnika, ale kojarzyła go z sądu. Występował wyłącznie w sprawach, które były medialne.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

jeszcze za dziń świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie dobieramy sobie rodziny ani otoczenia. Żyjemy w pewnych warunkach, które wymagają stykania się z pewnymi ludźmi, ale bardzo często ludzie ci różnią się zupełnie swymi poglądami i nasze idee i cele nie znajdują wśród nich najmniejszego oddźwięku i zrozumienia. Jakże często się zdarza, że dzieci jednych rodziców mają zupełnie inne charaktery i umysły, a co za tym idzie, inne cele życiowe i jakkolwiek są złączone z sobą węzłami uczuciowymi, nie ma wśród nich współżycia duchowego. W rodzinie swej są osamotnieni. Gombrowiczówna pisze o sobie, o relacjach z braćmi i rodzicami. Jest świadoma swoich poglądów i decyzji. To dla niej dobry czas. Czuje się doceniana i szanowana. Przynależność do organizacji daje jej siłę. Na rodzinnym zdjęciu lekko się uśmiecha, wypoczęta i zrelaksowana. Pobyt w leśniczówce u brata Janusza bardzo jej służy. Czyta, notuje pomysły na nowe artykuły, odpisuje na listy. Dba o swój wygląd. Półdługie włosy spina z tyłu głowy, zakłada ciemną plisowaną spódnicę, białą bluzkę zapinaną wysoko na wiele drobnych czarnych guzików. Do tego dzianinowy kardigan z wyłożonym oprzywanym kołnierzem. W jej stroju nie ma ekstrawagancji lat 20. Jest pewna swoboda i raczej klasyka. Żadnych chłopięcych fryzur, spodni, dekoltów. Nie nosi biżuterii, jedynie zegarek. Na nogach ma modne pantofle typu Mary Jane z paskiem na podbiciu. Ulica Chocimska. W 1933 roku umiera ojciec Jan Onufry Gombrowicz. Sytuacja finansowa rodziny znacznie się pogarsza. Latem 1934 roku Irena z matką przenoszą się do mniejszego mieszkania przy Chocimskiej 35/4. Modernistyczna kamienica z elementami art deco została zbudowana około 1930 roku. Ma 5 pięter i obszerne podwórko, fasadę dekorowaną wykuszami, boniowaniami, pilastrami o stylizowanych kapitelach. Nazwę ulicy nadano w 1919 roku, aby upamiętnić miasto Chocim i zwycięskie bitwy nad Turkami. Budynek przetrwa wojnę. W 2004 roku Rita Gombrowicz odsłoni tu tablicę pamiątkową z wizerunkiem jej męża. O Irenie nikt już wtedy nie będzie pamiętał. Ośmiopokojowe mieszkanie na Służewskiej stało się za duże dla mojej matki i siostry. Przeprowadziły się do mniejszego, bardzo przyjemnego mieszkania na Chocimskiej, skąd widać było Wilanów, pisze Witold. On zajmuje kawalerkę na tym samym piętrze. Kępiński, przyjaciel Witolda ze szkolnej ławy, wspomina, że było to smutne mieszkanie, ciche i martwe. Tylko kilka razy Witold urządza u siebie spotkania w większym gronie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku nie zabraknie magistrów i patrów. Pójdziemy na letnie tanie kinobranie, znajdziemy najlepszą pizzę w Polsce i pojawi się żargon. Wyjaśni się, kto to taki.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie.
16: Crasha na Crasha.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku nie zabraknie magistrów i patrów. Pójdziemy na letnie tanie kinobranie, znajdziemy najlepszą pizzę w Polsce i pojawi się żargon. Wyjaśni się, kto to taki.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

187 dzień roku, 28 jego tydzień, poniedziałek, poniedziałeczek, 6 dzień lipca, lato trwa, lipiec w pełni, trochę chłodniej, o poranku, jeżeli macie obok siebie kogoś bliskiego, mam nadzieję, że tak jest, to proszę dzisiaj wyegzekwować od tej osoby od razu poradnego buziaczka. A co? Ponieważ dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest dzień pocałunku. No jak ktoś się nie lubi całować, tak myślę, to może świętować inne święto. Dzisiaj dzień mamy radcy prawnego. No problem powstaje, gdy ktoś się nie lubi całować z radcą prawnym, albo nie lubi świętować całowania radcy prawnego. Dobrze, nie idźmy tą drogą, pójdźmy drogą dobrego początku dnia. Na dzień dobry, Merlin. I wanna be loved by you.

0: Jerome Morris i muzyka do Białego Kanionu. 3 minut brakuje do godziny 7. Jak działa radio? Przez ludzi działa radio, czego najlepszy dowód już teraz. Powiedziałem przed chwilą, dzień pocałunku jest, to świętujcie, całujcie, kogo macie tam blisko, jeżeli tylko ta druga osoba się zgodzi. I Przemek Semczuk napisał, że wyegzekwował dzień pocałunku. Retro kiosk od Przemka Semczuka przed 10. A teraz już zupełnie poważnie się zrobi, ponieważ Anna Wachowska w studio i fakty nam się szykują. Pierwsze o 7, co w faktach?
1: Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska poderwała myśliwce. Pracowity weekend dla tatrzańskich ratowników.
2: Wypadek taternicki we wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Były ewakuowane osoby również z Grzędy bądź z poniżej Grzędy przy szlaku na Rysy.
1: Poza tym w faktach mundial i sensacyjna porażka Brazylii z Norwegią.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.

0: Poniedziałek, 6 lipca, jest 7, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
1: Co najmniej 9 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na stolicę Ukrainy, Kijów. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Jak przekazuje wojsko, nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni. Planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Te informacje potwierdza Biały Dom. Do rozmów ma dojść podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze, informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
2: Dzień dobry. Donald Trump po tej rozmowie zamierza porozmawiać również z Władimirem Putinem. Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, który może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Ponad 30 osób potrzebowało pomocy w weekend w Tatrach. Najwięcej w sobotę, kiedy uratowano 24 turystów, mówi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
3: Był wypadek turystyczny, który wiązał się z dosyć intensywnym technicznym działaniem, ponieważ dwójka obcokrajowych turystów zapchała się w północnej ścianie Świnicy, czyli od strony hali gąsienicowej, gdzie wszystkie w tym rejonie szlaki idą po tej łatwiejszej południowej stronie. Wypadek taternicki we wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Były ewakuowane osoby również z grzędy bądź z poniżej grzędy przy szlaku na Rysy. Orla Perć była również grana, także pełen wachlarz.
1: Były też akcje nocne, poprzedniej nocy aż 3.
4: Śledzimy fakty.
1: Niespodzianka na mundialu. W 1/8 finału Norwegia wygrała z Brazylią 2-1. Czuję się całkiem dobrze po strzeleniu dwóch goli Brazylii i wygraniu z nimi 2-1. Jak wiele to znaczy dla Norwegii? Myślę, że już to mówiłem, ale myślę, że zmieniamy naród. Z czasem nabraliśmy odwagi, grając w piłkę nożną i robiąc tego typu rzeczy. Myślę, że sposób, w jaki gramy dzisiaj, pokazuje, że Norwegia to fantastyczna drużyna piłkarska i że jesteśmy jedną z lepszych drużyn w Europie i na świecie, ponieważ to, co robimy, jest niesamowite, podkreślał autor dwóch efektownych trafień Erling Haaland. W ćwierćfinale Skandynawowie zagrają z Anglikami, którzy pokonali Meksyk 3-2.
0: Fakty kolejne. Już niedługo, już niedaleczko o 8 słyszymy się ponownie z Anną Wachowską.
1: Tak jest.
0: A teraz zerkamy do pogody na początku tygodnia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: I co? I chłodno się zrobiło. Mamy dzisiaj w pogodowym planie nie więcej niż 22 stopnie. Taka temperatura w ciągu dnia w stolicy i w Lublinie, ale w wielu miejscach będziemy mieli nawet mniej niż 20 stopni. Teraz od 13 do 16 stopni. Chmury i deszcz miejscami jeszcze na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju mniejsze i większe przejaśnienia przed południem padać może na Śląsku i w Małopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć, bo 4 minuty po 7:00 zapraszam serdecznie do stołu, czym chata bogata. Do 11:00 będę z wami z dużą przyjemnością, jak zwykle. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Co słychać?
0: O, słychać. U Dominiki będzie słychać. U Dominika będzie słychać. I u Łucji też imieninowe życzenia. Wszystkiego dobrego dla was. A urodziny dzisiaj ma człowiek, który nie dość, że jest Rambo, to jest jeszcze niezniszczalnym i jeszcze jest Rockim i ma świetną rolę Dwighta ostatnio w serialu Tulsa King. Sylwester Stallone dzisiaj świętuje, dużo dobrego życzymy. I na śniadanie mistrzów pana Sylwestra też zapraszamy, na pewno nas słucha w Hollywood, na stówę. Dzisiaj w poranku RMF Classic będzie sporo magistrów i patrów. Pójdziemy na letnie tanie kinobranie, przejrzymy prasę z dnia 6 lipca, ale nie z tego roku, tylko sprzed lat, zrobi to Przemek Semczuk. Znajdziemy najlepszą pizzę w Polsce i pojawi się Żargoń. Wyjaśni się, kto to taki.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
0: A skoro Sylwester ma urodziny dzisiaj, to co, gotowi? Lewa, prawa, poranny rozruch z RMF Classic. Dzień dobry.

0: Przebłysk geniuszu Aaron Zygman 11 po 7. Wakacyjne śniadanie mistrzów powoli się nam rozkręca w RMF Classic, a teraz będzie historia z cyklu dawno, dawno temu, ze 7 szkołami, 7 akademikami. Łatwo nauczycielom i dyrektorom wtedy nie było. Maciej przybliży nam teraz historię magistrów i patrów.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o dyrektorach w Polsce i na Litwie w połowie XVIII wieku. Jędrzej Kitowicz opisywał edukację z tamtych czasów. Nauczycielów szkolnych, którzy niższych szkół uczyli, nazywano magistrami. I ci to byli klerycy zazwyczaj. W wyższych szkołach nauczycielów nazywano patrami. To od łacińskiego pater, czyli ojciec. A to byli już kapłani. Nie dosyć było lekcji w szkole dawanej. Byli jeszcze inni, nazywani dyrektorami, którzy w jednych stancyjach ze studentami mieszkali. Tam im lekcję szkolną od profesora zadaną tłumaczyli, powtarzali i do zrozumienia jej oraz nauczenia się dopomagali. Mieli też inne obowiązki. Ze stacji do szkoły i ze szkoły do stacji studentów swoich zaprowadzali. Na rekreacje i na nawiedziny do kogoś zawsze z nimi chodzili. No nie wiem, czy dzisiejsi dyrektorzy szkół chcieliby wrócić do takich obowiązków. Chociaż Kitowicz pisze, że dyrektorzy tacy studentów zawsze na oku mieli. A to już bliżej dzisiejszych obowiązków. Czytamy dalej. Tacy dyrektorowie byli najmowani i płatni od ojców studentów. To wiele wyjaśnia. Kitowicz dodaje, że dwojacy byli dyrektorowie owi. Jedni rocznie płatni, którzy służyli jednemu jakiemu panięciu lub też kilkom synom jednych rodziców, szlacheckiej lub miejskiej kondycji, czyli byli wynajmowani przez tych bogatszych, ale byli też ci biedniejsi. Czytamy dalej. Drudzy dyrektorowie, którzy miewali pod swoją dyrekcją drużynę chudych pachołków, od których brali zapłatę kwartalną, mieli po kilka złotych od jednego. Bogactwa to nie przynosiło, więc dorabiać tacy dyrektorzy mogli jako drużbowie i mówcy po weselach. Kitowicz pisze, że za usługi na takim weselu taki pan drużba, czyli dyrektor, bierał taler bity i chustkę od panny młodej, co dla chudego pachołka było niezłą gratką. Tyle Kitowicz. Gdyby dzisiaj dyrektorzy przeszli na utrzymanie rodziców, to także szybko by się okazało, że istnieje podział na tych majętnych i na chudopachołków. A ci ostatni pewnie także szybko musieliby zacząć dorabiać na weselach.

0: Elegancko, elegantycznie, elegantownie się zrobiło ze sprawą kompozycji pana Bacha. 21 minut po 7, a u nas o poranku Kraków z wodorowymi autobusami.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Autobusy wodorowe można było spotkać w Krakowie już na liniach 123, 148, 158, 162 i 307. To pojazdy marki Nesobus, wyprodukowane w naszym kraju przez spółkę PAK-PCE. Polski autobus wodorowy.
2: To jest pierwszy całkowicie zeroemisyjny autobus. Nie wiem, państwo pewnie spotykacie bardzo często, może w Krakowie też, że autobus elektryczny zimą wydobywa z rury wydechowej spaliny, prawda? I każdy się zastanawia, co to jest. No to w autobusach elektrycznych ogrzewanie jest tak zwane webasto, to znaczy spalinowe, i taki autobus emituje spaliny, a ten autobus w ogóle nie emituje żadnych spalin. Ogrzewanie jest elektryczne, klimatyzacja jest elektryczna, my mamy nadmiar tutaj energii.
0: A ile taki autobus pali?
2: W tej chwili spalanie jest w granicach 5,5 kg, więc te zasięgi sięgają około nawet już do 600 km.
0: Mówił Tomasz Jasłowski, dyrektor Departamentu Produkcji w spółce PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.

0: I czy deszczowo będzie w całej Polsce, czy tylko w jej części? Mam także dla was trochę nowości muzycznych, no i nie zabraknie wieści ekonomicznych na początek tygodnia.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Po reklamie.
9: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: 13 stopni w Białymstoku, 15 w Krakowie, 16 w Rzeszowie. Deszcz o poranku pada na Dolnym Śląsku, trochę kropi i na Podkarpaciu. Poranek poza tym jeszcze w miarę pogodny, po południu przyjdą do nas większe chmury i popadać może także w rejonie Szczecina i Koszalina. Na Śląsku i w Małopolsce też się w ciągu dnia może zrobić mokro. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Obiecałem nowości, obiecałem niespodzianki muzyczne. Tak zaczynamy tydzień od spotkania z Lady Gagą, która ma dla nas bardzo przyjemny utwór, co się zowie Glamorous Life. A to oczywiście propozycja, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Ten film jeszcze do zobaczenia w wybranych kinach.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Wasz poranny agent pokornie donosi, że 7.38 jest z doktoraną dźwięki Monty Norman, a my teraz popatrzymy na to, co dzieje się na różnych wykresach.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: A zaczynamy od tego, co na świecie. Walut, euro, delikatna korekta kursu, 4,28. Dobrze dla nas, jeżeli wybieracie się gdzieś za granicę i w euro chcecie płacić. Dolar też zanotował spadek na początku tygodnia. Za dolara płacimy 3,74 zł. Funt brytyjski po 4,99 zł. I wreszcie frank szwajcarski po 4,66 zł. Jak słychać, złoty delikatnie nam się umocnił. 39 groszy płacimy za jedną koronę szwedzką. Teraz, no może zaprowadzą was wakacyjne ścieżki właśnie do tego kraju, gdzie spokojnie zapłacicie jeszcze gotówką. Już tłumaczę, ponieważ Szwecja to jest kraj, który niemal ostatnio pożegnał się z gotówką, a teraz właśnie do gotówki wraca. W Szwecji od prawie tygodnia już każdy sklep musi przyjmować i banknoty, i monety. Władze kraju zaapelowały do mieszkańców, by mieli z sobą zapas gotówki, co najmniej 1000 koron. Jaki jest powód takiego apelu? No, rząd podkreśla, że chodzi o ryzyko awarii systemów płatniczych i coraz bardziej niepewna sytuacja na świecie pokazuje, że warto mieć przy sobie gotówkę. Nie wiem, czy tam pod wersalką, czy w szafce, ale warto mieć. Bank centralny już uruchomił dodatkowe magazyny pieniędzy, żeby gotówki nie zabrakło. Na rynek paliw jeszcze zerkamy. 95 po 6 zł średnio, 68 groszy. Za diesla płacimy 6 zł 86 groszy i za autogaz 3 zł i 68 groszy.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

Wiadomo, że lato ma swoje brzmienia. To brzmienia różne są. Szum morza, ptaków śpiew, złota plaża, która też ma pewnie jakiś swój zestaw dźwięków. Ale dla wielu, tych, którzy lubią wakacje spędzać aktywnie, to jest bardzo charakterystyczny dźwięk. O taki. To chyba kolażówka była, panie. To chyba kolażówka była. Szum opon na drodze albo w lesie. Rower. To jest świat, jak śpiewał Lech Janerka. Rowerowe wycieczki. Bardzo przyjemne są. Brzmienie roweru pojawiło się nie bez powodu, bo w naszej zabawie brzmienia lata raz w tygodniu proponuję wam właśnie jakieś brzmienie. Tym razem jest to rower. I zapraszam was do waszych opowieści. Tym razem o połączenie roweru z wakacjami. Proszę, może byliście na jakiejś nieprawdopodobnej rowerowej wakacyjnej wycieczce albo spotkanie na rowerze zmieniło wasze życie. W czasie wakacji właśnie czekam, zbieram te historie pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze, najciekawsze nagradzam bidonem z logo RMF Classic. No i coś tam pewnie jeszcze do tego dorzucimy. Brzmienie lata.

0: U nas to naprawdę na bogato, każdy poranek na bogato. Przed chwilą rowery, teraz delfiny. Pięknie, biały delfinum, Michel Legrand. 3 minut brakuje do 8, a o 8 fakty. Anna Wachowska wie, co w faktach się wydarzy.
1: Co dokładnie przekazaliśmy Ukrainie i czy były to pociski do systemów Patriot? Odtajnienie dokumentów w tej sprawie zlecił minister obrony narodowej. W faktach RMF Classic polityczne komentarze. Potem policyjne postępowanie po wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd uderzył w tramwaj, staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. A na koniec... No i Świarniso Góralecka 2026 roku i jej umiejętności.
2: Przecie mało w to grabi, układ okopy, a jeszcze powrósła, kręci, no to to już jest prawie archaiczna umiejętność.
1: Słyszymy się za chwilę.
3: Będziemy układać kopy, a potem zobaczymy, co będzie desu, nie będzie desu, hej.
4: Reklama.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Po reklamie.
0: Jest 8, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na ten kraj w 2022 roku. Wcześniej w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak napisał, że polski rząd przekazał wiosną Kijowowi deficytowe pociski do systemów Patriot. Jak na te doniesienia reagują politycy? Komentarze zebrał nasz reporter Michał Radkowski.
15: Ci z prawej strony sceny politycznej mówią o skandalu, przekonują, że pociski przechwytujące do systemów Patriot są towarem deficytowym, bo są drogie i trudne do kupienia i są jedynymi na wyposażeniu naszej armii, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander.
16: Jeżeli nie mamy tej nadwyżki, a jej nie mamy, to powinno być to uzbrojenie w naszym arsenale, bo bezpieczeństwo naszych obywateli, polskiego nieba, jest sprawą nadrzędną i kluczową.
15: Mówi Łukasz Rzepecki z Konfederacji, a Dariusz Szyński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sprawa powinna być w pełni wyjaśniona.
17: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymywać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
15: Minister obrony zlecił też SKW zbadanie tego, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
1: Policja i biegli będą wyjaśniać okoliczności wczorajszego wypadku na rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie. Autobus miejski uderzył tam w tramwaj, a następnie starano opanował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób.
18: Teraz bardzo dużo czynności procesowych przez zespół policjantów przeszkolonych z zakresu Wydziału Ruchu Drogowego kursów specjalistycznych, gdzie będą wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia drogowego. Czy faktycznie to, co potwierdza kierowca, że doszło tam do usterki układu hamulcowego, to również będzie badane przez policjantów, jak i przez biegłego z zakresu wypadków drogowych.
1: Mówił aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Utrudnienia na linii metra M1 w związku z awarią urządzeń sterujących na stacji Politechnika. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z ruchu wyłączonych jest 5 stacji. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, uruchomiono zastępczą linię autobusową i tramwajową.
8: Fakty na wesoło w RMF Classic.
1: Sylwia Piszczur ze Skrzypnego została Neuschwanizą Góralecką 2026 roku. Wszystkie kandydatki musiały pokazać, że znają góralską tradycję, śpiew czy taniec. Wykazywały się także umiejętnościami, które już dzisiaj są rzadko spotykane, jak układanie kopy siana czy plecenie skarpetek.
2: Dziś przecie mało kto grabi układ okopy, a jest po prostu kręci, no to już jest prawie archaiczna umiejętność, a do tego jest plecenie na drutach, co to jest już dziś przecie no fabryka.
19: Plecenie skarpetek, czy plecenie powroza teraz co będziemy mieć, nawet układanie kopy, no teraz tego się nie praktykuje tak dużo jak dawniej, no ale no jak trzeba to trzeba.
20: Ale tą robotę robimy codziennie w chałupie, to co? Co mamy mnie pokazać, co umiemy?
21: Właśnie cały jakby ten konkurs polega na tym, że trzeba jednak się spotkać z tymi starymi ciotkami. Właśnie od tego pochodzi, że sobie pokolenia przekazywały na pokolenie, jak to się robi. Fajnie, fajnie. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa, taki konkurs.
1: No trudno się z tym nie zgodzić. A z organizatorką konkursu Iwoną Kiwacką-Majerczyk i uczestniczkami rozmawiał Maciej Pałachicki.
3: U nas będą fakty, tak mniej więcej za godzinkę, a niedaleko, a teraz zobaczymy, co z tym deszczem będzie. Czy będzie lało, czy nie będzie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Wiecie, jak to jest. Górale zawsze mówią, jak im pasuje, czyli albo będzie dys, albo nie będzie dys. No chyba, że będzie padać, to będzie dys. No ale jak nie będzie takich wielkich chmur, to nie będzie dysu. No i tak można by w kółko. Dzisiaj do 22 stopni maksymalnie. Poniedziałek ciepły, ale nie gorący deszcz będzie. Między innymi właśnie na Podhalu, na Śląsku, w Małopolsce. Na całe szczęście nie będą to intensywne opady.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Gdzie najfajniejszą góraleczkę znajdziecie, to wiecie, bo o tym było w faktach. A gdzie najlepsza pizza w Polsce, w Europie? Gdzie? No w śniadaniu mistrzów wakacyjnym będzie taki obiadowy raport za kilka chwil. Potem coś dla ducha, czyli letnie tanie kinobranie. Będziemy także w Sopocie przed 9:00. A i wiem, że słuchają mnie fani i fanki Artura Andrusa, którzy już mnie zaczynają dopytywać w mailu, czy będzie drugi odcinek Zawodowców. Pewnie, że będzie. Po 9:00. Potwierdzam.
8: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
3: I tak czytam jeszcze gazety i z zadziwienia wyjść nie mogę, co tu się wyprawia. Na przykład Sputnik z ziemniaka za chwilę w przeglądzie prasy się nam objawi. A teraz objawia nam się Kenny Loggins, Footloose, 6 po 8:00. Budzimy się.

0: Dźwięki z The Crown nam towarzyszą, ale już 12 po 8 to najwyższa pora zerknąć do gazet.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: I na dobry początek z wyborczej wiadomość taka. Sputnik z ziemniaka. Zespół pod kierunkiem polskiej badaczki dr Katarzyny Adamali z University of Minnesota dokonał czegoś, co do tej pory było domeną science fiction, czytam w Wyborczej. Zbudował namiastkę życia od podstaw, wykorzystując wyłącznie nieożywione związki chemiczne. O co chodzi? Naukowcy stworzyli syntetyczną komórkę, która potrafi rosnąć po dostarczeniu odpowiednich składników, powielać swój genom, a nawet dzielić się na kolejne pokolenia. I to jest pierwszy przypadek, w którym w pełni zdefiniowany chemicznie system zademonstrował kompletny cykl komórkowy. Swoje dzieło naukowcy nazwali Spat Cells. Jak wyjaśnia dr Adamala w wywiadzie dla brytyjskiego Guardiana, nazwa ta z jednej strony nawiązuje do Sputnika, symbolu świtu ery kosmicznej, a z drugiej do ziemniaków, angielskiego spad, ponieważ, jak żartuje polska badaczka, sama składa się głównie z ziemniaków. No i tak pojawił nam się w tej międzynarodowej sprawie naukowej polski akcent. Dziennik Gazeta Prawna z kolei dzisiaj zwraca uwagę na zamieszanie wokół podziału środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Chociaż pula pieniędzy dla samorządów w przyszłym roku ma wzrosnąć, według projektu 9 województw miało otrzymać mniej środków niż rok wcześniej. Szczegóły znajdziecie w dzienniku Gazecie Prawnej. I na koniec online'owe wydanie innego dziennika literackiego. Na wakacjach zawsze muszę mieć przy sobie książkę, która liczy wiele stron albo składa się z kilku tomów. Daje mi to poczucie, że będę mogło zanurzyć się w jakiejś historii na dłużej. Prawie bez końca. Lubię przebywać z jednym autorem, powoli wchodzić w stworzony przez niego świat. Tak mówi Kamila Bara, która zagrała chociażby w filmie Vinci, Vinci 2, a rozmawia z nią Magda Huzarska-Szumiec w tekście Jezioro, las i książki, w których się zakochuje. I to jest tak naprawdę początek cyklu wakacyjnego dziennika literackiego, do którego to dziennika zawsze w poniedziałki zaglądamy.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: pięknie grają, prawda?
1: Można się kołysać.
0: Nawet w drodze do pracy. Na lewo most, po prawej rondo. Pierwszy człowiek, Justin Hurwitz. 8:21, obiecałem pizzę o poranku. Bardzo proszę, serwujemy taką. Najlepsze w Europie pizzę zjecie także u nas w Polsce. A w Polsce to w Pabianicach, w Łódzkiem i w Warszawie. Pabianicka restauracja, znajdziecie informacje szczegółowe w internecie, uplasowała się na 18. miejscu w rankingu 50 Top Pizza Europe 2026, a warszawska pizzeria, jedna z nich, na 33. miejscu się znalazła. O fenomenie lokalnej pizzerii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z Pabianiczami. No i właśnie takie to były ich historie i opowieści o tym miejscu.
2: Dlaczego oni są tacy świetni? Jest fajna atmosfera, sympatyczni kelnerzy i kelnerki, no i przede wszystkim bardzo dobra pizza. I niezależnie, którą się tak naprawdę weźmie, one wszystkie są na dobrym poziomie. Bardzo polecam, bo naprawdę jest świetna.
3: Byłam tam kilka razy już z rodziną. Naprawdę nikt nie narzekał, wszyscy zadowoleni. Oczywiście wszyscy chwalą po całej Polsce.
2: Dlaczego ta pizza jest taka dobra?
4: Jest pyszna, to prawda, ale dlaczego? No nie jest i już po prostu.
0: No i proszę, i okazuje się, że potrafimy nie tylko w kebab, ale także w pizzę, a może nawet przede wszystkim w pizzę, i chyba dobrze. Obie polskie pizzerie od 4 lat regularnie są notowane w branżowym rankingu restauracji serwujących pizzę, więc to nie przypadek, tylko droga do mistrzostwa. Specjalizują się w pizzy napolitańskiej, gdzie ogromne znaczenie ma ciasto.

0: Johnson i Mona, muzyka Daniel w Ameryce, 8:27. Anielska pieśń będzie jeszcze po wieściach pogodowych, która 8:30. To będzie taka pieśń, która jest anielskim wołaniem o szybsze wakacje. A potem odwiedzimy Sopot.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Śniadaniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybór.

wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Poniedziałkowy poranek w większości kraju pogodny. Większe chmury mamy na zachodzie, mniejsze na wschodzie i na północnym wschodzie. I na termometrze patrzę, sprawdzam, od 13 do 17 stopni najcieplej jest obecnie na Podkarpaciu. Tam też rano może jeszcze trochę padać deszcz, po południu maksymalnie 22 stopnie i deszczowe chmury pojawią się i na Śląsku, i w Małopolsce. I tutaj możecie spodziewać się delikatnych opadów deszczu, po południu może padać na północnym wschodzie kraju. 8:31, tymczasem obiecałem taką anielską pieśń, która woła o to, by urlop przyszedł szybciej. I to jest taka pieśń, no, idealna na daleką wycieczkę. Prosto z Lilo i Stitcha w RMF Classic.

0: Przez poniedziałek zmierzamy razem w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. To fragment, który pojawił się w Ogniem i Mieczem. 8:37, a ja obiecałem wam wycieczkę nad morze, no to może jednak może nam się przydarzy. Baltic Opera Festival nad morzem trwa i jest tam. I kolejnym ważnym wydarzeniom tego nie tylko muzycznego święta przygląda się Natalia Grzeszczyk, która w poranku zabierze nas do niezwykłego miejsca. Natalio?
1: Wczoraj na czwartym Baltic Opera Festivalu po raz drugi zaprezentowano Walkirię Wagnera w przepięknych okolicznościach w Operze Leśnej w Sopocie. Godzinę przed spektaklem zabrał nas za kulisy Tomasz Konieczny, dyrektor artystyczny festiwalu, a przy okazji wotan tej realizacji.
2: Jestem zawsze zachwycony, jak tu się mogę pojawić. Mam tę przerwę taką półroczną w obcowaniu z tym miejscem, to potem za każdym razem, jak tu się pojawiam, to mam takie wrażenie absolutnej euforii i zachwytu tym miejscem po raz kolejny. Sprawdzam to echo, prawda, tę akustykę tego miejsca.
1: A jest jakaś specyficzna?
2: No, ona jest kapitalna. Akustyka tego miejsca jest po prostu wyjątkowa i to już było wiadomo od roku 1809, kiedy to miejsce zostało znalezione. To, co jest tutaj najpiękniejsze, to są ptaki, które nam śpiewają zawsze w tle. I to jest coś takiego, czego no oczywiście w teatrze się nie uzyska. No można by to sztucznie gdzieś tam próbować zrobić. Natomiast tutaj mamy te ptaki, one nam nie przeszkadzają. One są czasami głośniejsze od nas, to jest przedziwne. Tutaj możemy wejść, zobaczyć teraz, jak to wygląda właśnie z pozycji orkiestry.
1: Kiedy wychodzi pan na scenę podczas spektaklu, pierwszy raz, co ma pan w głowie, tak na chwilę przed tym, jak musi pan zaśpiewać?
2: O, to bardzo zależy. To na przykład ostatnio byłem, ponieważ ja tu nie jestem tylko w roli wotana, tylko jestem w roli również dyrektora artystycznego, czyli de facto organizatora, który jest odpowiedzialny za różne inne wydarzenia i cały czas spływają do mnie informacje, no to tutaj oczywiście stres był przeogromny podczas pierwszego spektaklu, ale muszę powiedzieć, że rola wotana jest gdzieś dla mnie, to jest tak jak moja druga skóra, znaczy tam się włącza guzik i to i leci. Prawda? To jest, no ja uwielbiam tę rolę, uwielbiam to dla ludzi śpiewać. To jest bardzo emocjonalna muzyka, bardzo wzruszająca i to, co zawsze powtarzam, Wagner opowiada o ludzkiej naturze. Po prostu Wagner jest bardzo nam emocjonalnie, ale również duchowo bliski.
1: Tak informowano publiczność, że najwyższa pora zająć miejsca. A po 5 godzinach brawom nie było końca. Małgorzata Walewska, śpiewająca partię Fryki, miała wczoraj urodziny. Odśpiewano oczywiście 100 lat. Ale pani Małgorzata zaproponowała również okrzyk Walkirii do wspólnego śpiewania. I z okrzykiem wszyscy poszli spać, bo dzisiaj wieczorem Muzeum Człowieka, Pendereckim Memoriam w Operze Bałtyckiej. Ale o tym opowiem w kolejnej relacji.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: wspaniały Seal z filmu Batman Forever, zestaw dźwięków. A teraz dźwięki brzmienia rządzić będą w wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Proszę się wsłuchać. O, to. Jedzie poprzez łąki, poprzez pola. Dwa koła, 1000 wspomnień. Rowerowe wspomnienia. Mam nadzieję, że ten dźwięk was obudził, bo w brzmieniach lata w tym tygodniu rower będzie przedmiotem naszych rozważań porannych. Jaka jest wasza najpiękniejsza, najzabawniejsza, najbardziej nieoczekiwana, wakacyjna historia związana z rowerem? Może gdzieś w tym roku na rowerowy tur się wybieracie? Kilka propozycji po 9:00 takich rowerowych z Sądecczyzny będę miał dla was tras, ale to za chwil parę. Wcześniej zbieram wasze wakacyjne wspomnienia albo wakacyjne plany rowerowe. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Zbieram te historie, najciekawsze oczywiście cytuję na antenie i nagradzam bidonem pięknym z logo RMF Classic.
1: Brzmienie lata.

0: pięknie nam się prezentowała kompozycja Scotta Joplina. Fakty też całkiem nieźle prezentować się będą. Nawet bardzo dobrze, bo Anna Wachowska jest z nami, ale będzie poważnie.
1: No jak miło. Czy Polska przekazała pociski do systemów Patriot Ukrainie? W porannej rozmowie w RMF FM pytany był o to minister obrony. Były minister obrony Mariusz Błaszczak.
2: Skoro ma nastąpić atak Rosji na Polskę, to dlaczego mieliby przekazywać te pociski niezwykle istotne dla bezpieczeństwa? Ale pan...
1: Potem szokujące doniesienia z systemu ochrony zdrowia. Spółka neurochirurgów zarabiała nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. A na koniec muzyczny rekord we Włoszech.
0: Doczekać się nie mogę, fakt o 9:00.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: Prawie minuta po dziewiątej. Czas najwyższy na kolejną porcję faktów od Anny Wachowskiej w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Nie ma dementii w sprawie przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM były minister obrony Mariusz Błaszczak. Po informacji o tym, że Polska przekazała Ukrainie ważne dla naszego bezpieczeństwa rakiety, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydowałby odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026.
2: Oni wpadli w panikę i próbują w ten sposób zrzucić z siebie odpowiedzialność. Bo jeżeli Rosja ma zaatakować Polskę, to te pociski są niezbędne.
3: A pan wierzy w ostrzeżenia, że może zaatakować?
2: No ale przecież Donald Tusk mówi, Radosław Sikorski mówi, to co oni kłamią? Panie redaktorze,
3: panie ministrze, oni kłamią naprawdę? Ale...
1: Mariusz Błaszczak, Tomasz Terlikowski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Jak pisze Wirtualna Polska, wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury. Portal poinformował, że jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem. NFZ, jak czytamy, w maju zakończył tam kontrolę, dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2 600 000 zł, a dyrekcja placówki nie ma pieniędzy na wynagrodzenia w lipcu. Po zamknięciu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu ruszył wyścig z czasem, by znaleźć nowy dom dla kilkuset czworonogów. Jeszcze dziś ze schroniska w małopolskim Chełmku, niedaleko Oświęcimia, wyruszy specjalny konwój, który zabierze pierwszych 10 psów.
4: Działamy tak, jak możemy. W tej chwili udało nam się wygospodarować 10 miejsc, więc zjedziemy po 10 psów. Natomiast jeśli tylko uda się nam znaleźć dobre domy, podkreślam dobre domy, to akcji nie kończymy. Oczywiście będziemy dalej wspomagać tamtą sytuację, te psy będą przyjeżdżały do nas.
1: Mówi lekarz weterynarii i właściciel schroniska w Chełmku Jarosław Kołodziejczyk. W związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli w nowotarskim schronisku odwołano powiatowego lekarza weterynarii. Kontrola potwierdziła, że w czasie ostatniej fali upałów z powodu nieprzygotowania placówki życie i zdrowie psów było zagrożone.
5: Są i takie fakty.
1: We Włoszech padł muzyczny rekord. Ponad 250 tysięcy osób przyszło na koncert Ultimo. Młody włoski wokalista przyleciał na tor Vergata śmigłowcem, którym przed koncertem okrążył ogromny teren kampusu, by na własne oczy zobaczyć tłumy fanów. Wejściówki sprzedano w ciągu 3 godzin i jak się okazało, był to największy w historii Włoch koncert. Ultimo ma ogromną rzeszę fanów. Wśród nich jest Ed Sheeran. W czerwcu zeszłego roku podczas koncertu na Stadionie Olimpijskich w Rzymie razem zaśpiewali po angielsku i włosku piosenkę Perfect.
0: To nie były nasze ultimo fakty. Molto bene, będzie ich więcej co godzinne. Następne o 10:00. Anna Wachowska przedstawi wam.
1: Wszystko się zgadza.
0: A teraz zerkamy do pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na razie jeszcze ich nie ma, ale mają być. Mają być, bo są w planie. Deszczowe chmury nad Małopolską i Śląskiem. Padać może przed południem na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Też trochę pokropić może. Tak zaczyna się nam nowy tydzień. Od też temperatury, tak delikatnie, tylko powyżej 20 stopni, bo 22 stopnie dzisiaj maksymalnie. Teraz mamy od 14 do 18 stopni. Najcieplej w Rzeszowie, najchłodniej w Zakopanem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zdradzać będę. Po pierwsze przypominam, dzień pocałunku, więc jeżeli macie bliską osobę niedaleczko, to proszę namówić, skorzystać albo poprosić. A zdradzać będę także, że listę profesjonalistów letnich szykuje dla nas i dobiera co tydzień nową propozycję dla nas specjalnie. Mistrz dobrego humoru i pięknego słowa, Artur Andrus. Dziś słowo ważne, żargoń. panie, panowie, żargoń, kto zacz, kto to taki, macie moment na zastanowienie się, a sprawa wyjaśni się dosłownie za kilka chwil w nowym felietonie Artura, no a gazety z czasów słusznie minionych przegląda u nas od początku tygodnia Przemek Semczuk, będą między innymi fałszerze bonów obiadowych. Powaga będzie, powaga.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: Pewnie, że świat na widelcu, bo dzięki najpiękniejszej muzyce na lato to po prostu możliwe. Na przykład mówię Manhattan, strykam palcami. Dzień dobry, witamy w Manhattanie. Boska Ella Fitzgerald między innymi się pojawi. 6 po 9. Dzień dobry.

0: Na ścieżce poranka Hollywood and the Stars. Przepiękny temat muzyczny. Przepiękna opowieść teraz. Arthur Andrus przez całe lato szuka różnych zawodów, które kojarzą się z latem, które pojawiają się latem, które objawiają się latem, które warto nam opowiedzieć.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Arthura Andrusa.
2: Odcinek drugi. Żargoń. Na terenach polskich profesja ta pojawiła się w drugiej połowie XVI wieku. Każde miasto, lokowane na prawie niemieckim, powoływało swojego żargonia. Był wybierany spośród młodych mężczyzn charakteryzujących się wysokim wzrostem i niską potliwością. Żargoń, jak sama nazwa wskazuje, w okresie letnim zajmował się minimalizowaniem skutków upału. Gonił żar. Chodził po mieście z glinianym dzbanem pełnym wody i w szczególnie gorące dni skrapiał nią przechodniów. Zarówno wynagrodzenie żargonia, jak i koszty sprzętu oraz potrzebnej do schładzania wody pokrywane były z miejskiej kasy. Inaczej jednak funkcjonowało to w miastach królewskich, inaczej w kościelnych, jeszcze inaczej w prywatnych. Najmniej dofinansowani byli żargonie w miastach prywatnych. Średniowieczna szlachta i magnateria niechętnie wydawały pieniądze na usługi żargońskie, stąd prace te wykonywali często przypadkowi i nieprzygotowani odpowiednio ludzie. Znany jest przypadek żargonia skrzydłowca, na którego skarżono się właścicielom miasta, że skrapia amatorsko, bo z zawodu jest bartnikiem. Początków żargoństwa w Europie należy się doszukiwać we Francji, dokładniej w Burgundii. Zresztą spolonizowana nazwa tego zawodu pochodzi właśnie z języka francuskiego. Powstała z połączenia słowa żar, czyli dzban gliniany, i końcówki nazwy Burgoń. Jednym z pierwszych żargoni zarejestrowanych w dokumentach Rady Miasta, Dijon, był niejaki Jacques Fréré. Jego postać i dźwięki uderzania w gliniany dzban podczas żargonienia zostały uwiecznione w dziecięcej piosence, zaczynającej się od słów Fréré Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne le matine, ding-dang-dong. Z większości miast Europy żargonie zniknęli w czasach rewolucji przemysłowej. Głównie z powodu skonstruowania w Anglii w roku 1774 maszyny parowej, która miała chłodzić. Wprawdzie nie chłodziła, ale skoro skonstruowano, to etaty żargoni w strukturach miast zlikwidowano, a na ich miejsce zatrudniono wicemerów, wiceburmistrzów i wiceprezydentów. Dzisiaj ruch żargoński odradza się, z tym, że żargoń nie musi być już wysoki i mało się pocić. Wystarczy, że potrafi na betonowym rynku miasta podłączyć kurtynę wodną. Polskie tradycje żargońskie najbardziej rozwinęły się w okolicach dzisiejszego powiatu żywieckiego. W latach 20. i 30. XX wieku to stamtąd pochodził co drugi polski żargoń i dlatego jedna z tamtejszych wsi nosi nazwę Zwardoń.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Arthura Andrusa.

0: Mark Knopfler zameldował się w poranku z dźwiękami z filmu Metroland. A my wybieramy się teraz na Sądecczyznę, bo to jest region świetny dla miłośników dwóch kółek. Do zaproponowania mamy teraz malownicze trasy Velodunajec i Poprad, ale będą też propozycje dla tych, którzy wolą górskie trasy przemierzać rowerami MTB.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Zestaw górskich propozycji wypraw rowerowych w rejonie Nowego Sącza zebrał dla nas Marek Buda z Komisji Rowerowej Oddziału PTTK Beskid w Nowym Sączu.
2: Doliną Składzistego. Wyjechać sobie na Boską Halę. Bardzo fajna trasa, asfaltowo-siutrowa. Trzeba troszkę tam siły użyć się po jakieś 9,5 km. Jeżeli ma być docelowym Łaboska Hala, to tam smaczne jedzenie, odpoczywamy sobie. Najdalszą taką trasą to pewna byłaby grzbietowym czerwonym szlakiem na Jaworzynę Krynicką, ewentualnie z wariantem na placówkę nad Wierchomlą. I z powrotem znowu na Łaboską Hale, no ale to już jest w granicach 15 km, bardziej taka wymagająca wycieczka byłaby do zrobienia w jednym dniu.
0: Do tego zestawu propozycji dodajemy jeszcze rodzinne wycieczki, o nich mówi Jerzy Jerz ze Stowarzyszenia Się Kręci w Nowym Sączu.
3: Takie rodzinne wyjazdy, to jest fajne, Velodunajec, odcinek Nowy Sącz, Stary Sącz, Stawy w Starym Sączu, to jest spokojna jazda, bardzo krajobrazowa. Dla bardziej zaawansowanych rowerzystów polecam bardzo Velodunajec, Nowy Targ, Nowy Sącz, też jest fajny klasyk, średnio zaawansowany. Długość około 115 km, ale też można przejechać do Krościenka, z Krościenka do Szczawnicy, tam na Czerwony Klasztor, stroną słowacką przejechać kawałek do Niedzicy i zrobić sobie rundkę wokół Jeziora Czaszyńskiego.
0: Łącznie na Sądecczyźnie do dyspozycji rowerzystów jest kilkaset kilometrów tras i ścieżek rowerowych oraz ponad 20 szlaków MTB.

0: monumentalna opowieść muzyczna od Trevora Morrisa, dźwięki z filarów ziemi. 9:26, poniedziałkowe wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim jeszcze przed 10:00 zagramy Wabank, spotkamy się z twórczością Zbyszka Wodeckiego, no i będą wieści pogodowe, a także retro kiosk.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dość chłodno nam się tydzień rozpoczyna. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. Jutro ma być podobnie, 21 stopni maksymalnie. Do tego może jeszcze padać.

kropić może delikatnie przed południem. Na Śląsku, w Małopolsce, w samym Krakowie na razie trochę chmur, ale bez deszczu. Na Opolszczyźnie też może być mokro, po południu deszcz w Świętokrzyskiem i nad morzem w rejonie Koszalina. Przejaśnień najwięcej teraz na Suwalszczyźnie. 9:31, obiecałem nowość muzyczną, tych miało być trochę i tak też jest. W Cudzej skórze, to jest animacja, która opowiada o leśnym stworzeniu i o majestatycznym ptaku, które zamieniają się ze sobą ciałami i muszą połączyć siły, żeby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia. Czytam także pierwsze recenzje tych, którzy widzieli rodzinnie i w Cudzej skórze piszą, że to ładny, sympatyczny, bardzo przyjemny film, a muzyka świetna. We Are Flying, temat z tej produkcji.

0: Piękny, prawda? Wzruszający pewnie. I szczery. Elvis Presley, Love Me Tender, 9:36. Pięknie zaczęło się lato w kinach studyjnych. Wiele akcji w całym kraju, opowiadamy o tym na antenie, a przez całe wakacje w kinie pod Baranami Krakowskim, ale także w innych lokalizacjach możecie zobaczyć świetne filmy w bardzo dobrej cenie w ramach 20. edycji festiwalu Letnie Tanie Kino Branie. Czego należy się spodziewać? Jakiego wyboru? O tym opowie nam Marynia Gierac z kina pod Baranami, z którą Kasia Chnad rozmawiała.
1: Mamy ponad 200 filmów w programie, więc trudno jest wynaleźć takie pojedyncze smaczki, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że mamy i filmy Jima Jarmusza, i Wong Kar-wai'a, Wima Wendersa, jest też kino polskie, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda. Myślę, że właśnie tak po nazwiskach będzie łatwiej. Jest David Lynch, mamy przykład japońskiego anime, film Mój sąsiad Totoro, są uwielbiane przez wszystkich Tamte dni, tamte noce. Świetny film Trzy billboardy za Ebbing, Missouri z Francji McDormand, którą też zobaczymy w kochanym Nomadland. No jest tych tytułów bez liku. Tar z Cate Blanchett, świetna rola. No ale też na przykład kochane przez wszystkich Przed wschodem słońca czy Dirty Dancing.
0: No ja bym połowę z tych filmów wymienionych przez Marynię już od razu poszedł i zobaczył, ale nie mogę, wybaczcie, Śniadanie Mistrzów wakacyjne prowadzę do 11 dla was, ale jest wybór, są możliwości. Letnie Tanie Kino Branie to propozycja kina pod Baranami w Krakowie.
2: Wakacyjne Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
2: Nie ty jedyna.
3: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
1: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się zanim zdążymy się wami nacieszyć.
4: To jest impuls, wychodzimy na miasto i lecimy.
1: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
5: Pierwsze słyszę.
1: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
3: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
1: Nie.
6: Niestety nie ma nas w domu.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
0: Po reklamie.
17: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Skrajny lodu, dwójki, muzyka w śniadaniu mistrzów wakacyjnym. Lato to czas, w którym przyglądamy się nie tylko temu, co w prasie wakacyjnie, ale także temu, co działo się wiele lat temu. Robi to od poniedziałku do piątku przed 10:00 Przemek Semczuk. Dziś kolejna porcja wieści sprzed lat.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Jak informuje 6 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny, pogoda poprawia się, a w całym kraju władze spieszą z pomocą poszkodowanym, którzy ucierpieli podczas gwałtownych burz połączonych z oberwaniami chmur. Tymczasem w Warszawie, w Parku Kultury i w Ogrodzie Saskim pojawiły się dywany kwietne. Na ten cel zieleń miejska sprowadziła z Ciechocinka 80 tysięcy kwiatów. W stołówce Dolnośląskiego Okręgu Kolei Państwowych wykryto aferzystów Marię H. i Ludwika Z., którzy fałszowali bony obiadowe, skutkiem czego konsumenci jedli mniej kaloryczne obiady. Milicja odniosła też sukces w Warszawie, gdzie przy Brzeskiej 5 aresztowano Helenę S., nielegalnie handlującą alkoholem. 10 lat później, 6 lipca 1966 roku, życie Warszawy podsumowuje mecz Polska-Anglia rozegrany w Chorzowie. Dla Anglików było to przygotowanie do zbliżających się Mistrzostw Świata. Dla nas mecz rewanżowy po remisie 1-1 w Liverpoolu. Jak komentuje życie, przegrana 0-1 nie przynosi ujmy w walce z tak silnym rywalem. Z pewnością, bo trzeba dodać, że za 3 tygodnie Anglicy zostaną Mistrzem Świata. Za to 50 lat temu Kurier Polski przynosił dobre wieści z fabryki samochodów małolitrażowych. Zakład w Tychach pracował coraz szybciej i coraz sprawniej. W pierwszym półroczu z taśmy zjechało 36 tysięcy maluchów, a do końca roku produkcja miała mocno wzrosnąć. Natomiast bielską fabrykę poza maluchami miało opuścić 200 tysięcy Syren 105. Liczby robią wrażenie również w spółdzielni inwalidów Częstochowianka, która w 1976 roku zamierza dostarczyć na rynek 180 tysięcy męskich parasolek automatycznych i 20 tysięcy wigwamów dziecięcych. Temperaturę podnosi za to Zakład Usług Radiowo-Telewizyjnych, który wśród klientów kupujących w lipcu telewizory zamierzał rozlosować samochody, motocykle i lodówki. Kto by pomyślał, już wtedy kuszono promocjami.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Fragment z przewodnika po orkiestrze wybrzmiał w śniadaniu mistrzów przed 10, a o 10 kolejna porcja faktów.
1: Zgadza się.
0: I w tych faktach, Aniu?
1: Na początek Ukraina po zmasowanym rosyjskim ataku. Rośnie liczba ofiar. Pod gruzami zburzonych budynków wciąż są ludzie. Trwa akcja ratunkowa. W stolicy Iranu trwają uroczystości pogrzebowe. W Teheranie wyruszył kondukt pogrzebowy z ciałem najwyższego przywódcy tego kraju. A na koniec piłkarskie święto w Anglii. Opisze je nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich.
0: O tym wszystkim Anna Wachowska opowie nam za chwilę w faktach.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Minuta po 10:00, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic, Warszawa, Anna Wachowska.
1: 68 rakiet i 351 dronów bojowych wykorzystała Rosja w nocnym, zmasowanym ataku na Ukrainę. W obwodzie kijowskim i w samej stolicy zginęło co najmniej 12 osób, ponad 60 zostało rannych. Pod gruzami w dalszym ciągu są ludzie. Czekamy, aż ich odnajdą. Jestem tu z moją matką oraz krewnymi jej męża, bo ona nikogo z bliskich tu nie ma. Wszyscy czekamy. Znaleźli jej brata i synową. Mają mieszkanie na 8 piętrze, ale po drugiej stronie. Mówiła jedna z kobiet przyglądających się akcji ratunkowej. Wtorek ma być dniem żałoby w Kijowie. Sprawa Wołynia może zdominować rozpoczynającą się dzisiaj sesję plenarną Parlamentu Europejskiego. Jutro w Strasburgu ma zacząć się debata o postępach Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej, a dzień później europosłowie zagłosują nad raportem o akcesji Ukrainy. Zgłoszono do niego poprawki dotyczące zbrodni wołyńskiej. Czego należy się spodziewać? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Debata może być wyjątkowo burzliwa. Zamiast o reformach i postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii, europosłowie będą się spierać o Wołyń i pamięć historyczną. Natomiast podczas głosowania nad raportem największe szanse ma poprawka przygotowana przez europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Znalazła się ona w części dotyczącej procesu akcesyjnego Ukrainy i to wokół niej może powstać większość. Krytykuje ona decyzję prezydenta Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia związanego z UPA i uznaje ją za niepotrzebną eskalację. Socjaliści zapowiedzieli poparcie tej poprawki, choć zgłosili też własną, łagodniejszą wersję. Natomiast europosłowie PiS-u złożyli poprawkę mówiącą, że UPA była organizacją odwołującą się do ideologii nazistowskiej.
3: Fakty. RMF Classic. O tym mówi świat.
1: W Teheranie ruszyła procesja pogrzebowa z ciałem najwyższego przywódcy Iranu. Ali Chamenei zginął 28 lutego w pierwszym dniu izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Miał 86 lat i był najdłużej urzędującym najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu od czasu jej powstania. Procesja pogrzebowa ma potrwać według organizatorów od 10 do 12 godzin. I na koniec faktów, piłka nożna przez duże P. Anglicy świętują. W niezwykle dramatycznym meczu pokonali Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału mundialu. Spotkanie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy. Jak na ten wynik zareagowano na wyspach? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorken.
4: Jak zaznaczają komentatorzy, reprezentacja Anglii pokazała dwa skrajne oblicza. Wyrachowaną europejską klasę oraz niesamowity charakter, gdy wszystko na murawie zaczęło się sypać. Druga połowa obnażyła bowiem stare angielskie grzechy. Pojawiły się momenty kompletnego paraliżu i indywidualnych błędów, które niemal kosztowały Anglię awans. Kluczem do przetrwania okazała się elastyczność taktyczna i przejście do głębokiej defensywy, gdy jedynym celem było bronienie jednobramkowej przewagi, grając w dziesiątkę. I to ostatecznie otworzyło Anglikom drogę do ćwierćfinału.
1: Dziś kolejne mundialowe emocje. O 21:00 wielki hit Portugalia, Hiszpania. O 2:00 Stany Zjednoczone zagrają z Belgią. A nowe fakty w RMF Classic o 11:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Trochę deszczu, trochę wiatru, trochę chmur. Tak dzisiaj ma być w naszym kraju. Mamy od 16 do, sprawdzam, 20 stopni. Mamy też dużo deszczowych chmur jeszcze na Śląsku, nad Małopolską, ale z tych dużych chmur ten deszcz będzie na całe szczęście niewielki. Padać może też jeszcze przed południem na Opolszczyźnie. Na północy teraz sporo przejaśnień, ale po południu też tam może popadać, między innymi w rejonie Szczecina i Koszalina, dziś do 22 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dobrze budzić się z wami i obok was. Dzień pocałunku dzisiaj mamy, zapamiętajcie to i warto się tym pocałunkiem z kimś podzielić, z kimś bliskim, jeżeli tylko ta druga osoba będzie miała na to chęć. A dlaczego dobrze być z wami od rana? Bo od rana do mnie piszecie z różnych miejsc Polski, ale także z zagranicy. Bardzo dziękuję, że słuchacie nas także w czasie wakacji, na urlopie online. A zaprosić możecie nas do siebie przez całe wakacje, do swojej ulubionej filmowej lub serialowej miejscowości. O tym, że filmowo ma mapa Polski powstaje dzięki wam i że to jest świetny pretekst do tego, żebyśmy się w końcu twarzą w twarz spotkali. Opowie nam za chwilę o tym doświadczeniu Beata, no a potem będzie jeszcze samolocik z papieru, ale taki samolocik gigant.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Co my tu mamy? Mamy m.in. Lisę Gerrard, która zaśpiewa za chwilę fragment ze ścieżki dźwiękowej do Gladiatora. Jest Johan Johansson i Teoria wszystkiego, ale jest także klasyka Bach, Toccata de Mort.

0: Johan Johansson i dźwięk historii wszystkiego, 10.11.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: A na tej mapie wasze opowieści, wasze historie, wasze propozycje. Cały czas zbieramy je do naszego składziku, a potem wybierzemy miejsca, które odwiedzimy. Jeżeli mieszkacie w miejscowości albo znacie taką miejscowość, gdzie działy się rzeczy wielkie związane z historią filmu albo seriali, gdzie kręcono film, w którym, nie wiem, być może graliście rolę epizodyczną, albo statystowaliście, albo przyglądaliście się temu, jak wygląda plan zdjęciowy, no to zbieramy, czekamy na takie historie na filmowej mapie Polski. Już byliśmy w Toruniu, opowiadaliśmy między innymi o produkcji takich fenomenalnych opowieści jak Prawo i Pięść czy Rejs. No i przede wszystkim mogliśmy się spotkać z wami, drodzy słuchacze, słuchaczki. Wśród tych osób, które spotkałem w Toruniu, była nasza wierna słuchaczka Beata.
2: Beato, jakie to jest uczucie spotkać się z nami? Bo dla mnie na przykład spotkanie się z wami jest pewnego rodzaju wzruszeniem też, bo wiesz, ja najczęściej nie widzę słuchaczy i słuchaczek, no rzadko widzę, a nas też rzadko widać poza mediami społecznościowymi, a jak ty patrzysz na to, co tutaj się dzieje?
3: Radio w ogóle dla ludzi jest czymś takim, co tworzy wyobraźnię, tak? My przenosimy się w tym momencie, bo słyszymy, nie widzimy obrazów, możemy się przenieść w miejsca, w których chcemy być. Osoby takie jak ja, które kochają muzykę, taniec, te w tle, ta muzyka, która leci, to widać dreszcze po mnie przechodzą, no bo to jest coś takiego wspaniałego.
2: A w tobie w ogóle, jaka muzyka gra? Bo z tego, co wiem, muzyka romska.
3: Romska też, bo tańczę w zespole cygańskim. Pozdrawiam Puławy i Górę Puławską.
2: Pozdrawiamy.
3: Ale nie tylko, bo chodzę do szkoły tańca, czyli salsa, flamenco też swojego czasu też tańczyła.
2: Czyli muzykę z zapachu kobiety, Poruna Cabeza, Carlos Gardel, tango, klasyczne byś zatańczyła.
3: Tak, ale tak, dla mnie chyba nie ma muzyki, której bym nie zatańczyła. Ma być tylko sceneria.
2: Poczekaj, czyli jak leci RMF Classic u ciebie, to jest często tak, że tańczysz, bo ja na przykład na poranku tańczę.
3: Tak, tak. To jest, że tańczy się albo myślami się jest w miejscach, w którym chciałoby się być.
0: No i istnieje letnia, iście letnia atmosfera w czasie filmowej mapy Polski. Na wasze zgłoszenia i propozycje miejsc czekamy z uzasadnieniem na rmfclassic.pl, a już niedługo ogłosimy kolejne miejsce, do którego na pewno całą ekipą RMF Classic się wybierzemy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Beata tańczy i ja tańczę. No jak nie tańczyć, jak Dirty Dancing grają w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
4: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
14: Citroen.
4: Po reklamie.

trudno człowiekowi dogodzić. Jak jest gorąco, to chce, żeby było chłodniej. Jak robi się chłodniej, to chce, żeby było gorąco. Kiedy będzie cieplej w Polsce, to sprawdzę za chwilę. A u nas teraz w wakacyjnym śniadaniu mistrzów kącik klasyki będzie Lot Trzmiela, kompozycja, której autorem jest Nikolaj Rimski-Korsakow, ale wcześniej pan Brahms i piąty taniec węgierski. A przed 11 jeszcze ogromny samolocik przeleci przez śniadanie mistrzów. Papierowy, gigantyczny.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Kiedy znowu będzie cieplej? Od czwartku, dziś i jutro nie więcej niż 22 stopnie. Do tego sporo chmur na południu, trochę przejaśnień na północy i w centrum też. Deszczowo może się jeszcze zrobić na Śląsku i w Małopolsce. Teraz od 16 do 19, 20 stopni. Najcieplej jest obecnie na Podkarpaciu, ale tam też jeszcze przed południem może się pojawić trochę deszczowych chmur.

0: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
14: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

0: And I Love Her, grupy The Beatles, wybrzmiało w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Poranek RMF Classic do 11 jak zwykle, a w nim mnóstwo drobiazgów. Takim drobiazgiem jest papierowy samolot, prawda? No chyba, że jest duży, największy na świecie papierowy samolot powstał właśnie we Włoszech. Studenci inżynierii z Uniwersytetu w Pizie zbudowali model o długości 7 metrów i rozpiętości skrzydeł ponad 20. Nazwany Ikarem, samolot przeleciał 59 metrów i trafił do Księgi Rekordów Guinness. A co ciekawe, cały projekt rozpoczął się od zwykłej studenckiej zabawy w rzucanie papierowymi samolocikami między zajęciami. Ja nie wiem, co oni tam mają w tej Pizie, ale na pewno mają duże samoloty albo duże kartki papieru. Albo skoro na zajęciach rzucali tymi samolotami, a najczęściej na takich samolocikach za moich czasów były ściągi, no to ściągają oni na potęgę.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Szczypta dobrego humoru na początek dnia.

0: Ależ wspaniale kończy się nam poniedziałkowe wakacyjne śniadanie mistrzów. Por una cabeza, Carlos Gardel, zapach kobiety. Mity nie mają przed wami tajemnic, to wiem. Zabawa w wakacje z mitami rozpoczyna się już za chwilę. Przewodniczką po tym świecie będzie Ula Urzędowska, która już za chwilę się z wami przywita o 11:00 fakty.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
5: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
10: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: Minęła 11:00, to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
16: Nieoficjalnie jeszcze dziś po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę. Odtajnienie takich danych zlecił wczoraj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Publikacja ma dotyczyć wszystkich danych o liczbie i typach sprzętu, uzbrojenia i amunicji przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej agresji do obecnego roku. Nieoficjalnie wśród przekazywanego sprzętu znalazły się też pociski do patriotów. Według rozmówców reportera RMF FM nie były one przekazywane bezpośrednio, ale w ramach zbiórki sojuszników NATO, organizowanej na wniosek Niemiec. Po godzinie 13:00 odbędzie się przesłuchanie kierowcy autobusu, który wczoraj wieczorem w Warszawie zderzył się z tramwajem i staranował kilkanaście aut. To ustalenia naszego dziennikarza. W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. Kierowca autobusu był trzeźwy. Czy znane są już przyczyny tego karambolu? O tym nasz dziennikarz Jakub Rybski.
17: Nieoficjalnie ustaliłem, że usterka mogła dotyczyć jednego z podzespołów opartych na systemach elektronicznych. Na nagraniu widać, że autobus taranuje kolejne samochody i znaki drogowe, niemal nie zmniejszając prędkości. Zatrzymał się dopiero w przejściu podziemnym. Dokładne przyczyny tego wypadku będzie wyjaśniał biegły, który ma zostać powołany najpóźniej jutro. Z moich informacji wynika, że autobus miał ważne badania techniczne i jak każdy warszawski autobus przed wyjazdem w trasę przeszedł pod podstawowy przegląd przeprowadzony przez kierowcę.
16: Miasteczko Castel Gandolfo pod Rzymem znów tętni życiem. Wczoraj letni wypoczynek rozpoczął tam papież Leon XIV, który po przyjeździe powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że znajdzie też czas na sport. Po raz pierwszy papież zatrzymał się w Pałacu Apostolskim wcześniej i zamienionym na muzeum. Będzie w letniej rezydencji do 27 lipca. Przez 12 lat pontyfikatu Franciszka, który nie przyjeżdżał tam na odpoczynek, miejscowość była często pusta. Teraz wraz z papieżem Leonem do miejscowości wrócili turyści.
3: RMF Classic. Cieszą nas takie fakty.
16: Na koniec faktów w RMF Classic zabieramy Was w podróż koleją. Dziś nad Odrzanką, czyli linią łączącą Wrocław ze Szczecinem. Do pociągu na stacji w Zielonej Górze wsiadł nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z pasażerami podziwia piękno województwa lubuskiego.
14: Ja lubię oglądać teren i dlatego siedzę przy oknie. Dla mnie się w ogóle ta trasa podoba. Już teraz jest bardziej zielono, nie? Już jak przyjdzie lato, to już całkiem człowiek odpoczywa w tym wypadku, nie?
18: Nad Odrzanka. Przed chwilą przecinaliśmy Odrę w takim charakterystycznym miejscu w Nietkowicach.
19: Tak, Nietkowicach.
18: I jakie wrażenia są, jeśli chodzi właśnie o te walory takie?
19: No wie pan, ja tutaj mieszkam, tak, zielone płuca polskie, jakby nie było, lubuskie. Miałam znajomą niedawno, no to była zachwycona tutaj tym lasem w ogóle i spokojem.
16: I o taki wypoczynek chodzi.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Polska jest na skraju wyżu, a ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane i duże na północnym wschodzie i południu, miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe burze, maksymalnie od 19 stopni na północy i północnym zachodzie do 23.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: 4 minuty po 11:00. Zapraszam do RMF Classic. Wakacje z mitami, czas start. A ścieżką dźwiękową ruszamy z kompozycją Jakuba Offenbacha, Barcarola, Sinfonietta Bydgoska, którą prowadzi Maciej Niesiołowski.

0: Dobry, zły i brzydki, a do tego świata zabrała nas muzyka, którą napisał Ennio Morricone. 11 minut po 11:00, witajcie w RMF Classic. Wiele światów filmowych i muzycznych przed nami. Misja niemożliwa, bandyta, a także rozpoczynamy już niebawem wakacje z mitami i z nagrodami, czyli rogiem obfitości. Ścieżka dźwiękowa przeprowadzi nas przez świat greckich bogiń, bogów, herosów, tytanów i mitów. Będą nagrody. Wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, ale ja też tutaj przyjdę za chwilę i opowiem, jakie są zasady gry. Serdecznie zapraszam.
1: Wakacje z mitami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Uwartura do lekkiej kawalerii Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej, a muzyków prowadził Janosz Sándor. 11:30, zapraszam do RMF Classic.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Tak, bo od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze nie tylko obfitości muzyczne, ale także prezenty czekają na konkursowiczów. U nas wakacje z mitami. To dlatego, że czekamy i niecierpliwimy się przed premierą Odysei Christophera Nolana. Premiera światowa 15 lipca, 17 lipca. Polska premiera kinowa, a my już konkursowo ruszamy do świata mitów. Szczegóły za chwilę. Wiem, że krytycy w Nowym Jorku i Los Angeles obejrzą film już dziś, natomiast pierwsze recenzje będą mogły się pojawić dopiero 2 dni przed premierą. Budżet filmu wyniósł astronomiczne $250 milionów. Na ekranie zobaczymy plejadę największych gwiazd Hollywood. A nasza wyprawa jest dla wszystkich, bo Odyseja otrzymała bardzo restrykcyjną kategorię wiekową, czyli tylko dla dorosłych. No i też mamy róg obfitości. A co w nim? Sprawdźcie na naszej stronie rmfclassic.pl. Na pewno prezenty z logo RMF Classic przydatne w podróży. I na czym cała zabawa polega? Otóż na tym, aby rozszyfrować postać z mitologii greckiej, codziennie inną, a dzisiaj nawet dwie.

0: On piękny i młody, ona nimfa. I powiedzmy, że tyle na początek. Po szczegóły zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl. Tam wpisujecie rozszyfrowaną postać, a nawet dwie. Tak jak dzisiaj jest jeszcze jedno zadanie, które przesądzi o wygranej, ponieważ jak się okazało z mitologii greckiej, drodzy słuchacze RMF Classic, jesteście znakomici, więc w zadaniu numer dwa należy wybrać jeden z poniższych terminów, a to są na przykład pięta Achillesa, puszka Pandory, syzyfowa praca, nić Ariadny, koń trojański i opisać jakąś sytuację z życia albo zasłyszaną, która pasuje do tego określenia. Finał zabawy o 14:30, dobra odpowiedź na pytanie numer 1 i ciekawy opis w zadaniu numer 2 to wygrana, czyli róg obfitości. Zapraszam, ciąg dalszy nastąpi.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

Chohisai się muzyka japońskiego kompozytora nas teraz zabrała do odległego świata Spirited Away w Krainie Bogów za 19 minut 12. I idziemy razem ścieżką dźwiękową. Tutaj czeka muzyka z filmu Rio. To film animowany z muzyką, którą napisał John Powell. Będzie Misja Niemożliwa, czyli Lalo Schifrin. A teraz nowość na naszej antenie. Piosenka, którą śpiewa Lana Del Rey i znalazła się ona na ścieżce dźwiękowej gry. Gra nosi tytuł 007 First Light, a to 007 nie jest przypadkowe, bo to gra oparta na serii filmów o Jamesie Bondzie. Opowiada oryginalną historię inspirowaną powieściami, ale także filmami z udziałem agenta 007. Nowość w RMF Classic.

John Powell zabrał nas ścieżką dźwiękową prosto do Rio, muzyka z filmu Rio, animowanej opowieści o papuszkach. Za 8 minut 12 w samo południe najważniejsze fakty, za chwilę walce suity baletowej Maskarada Arama Khachaturiana, a po 12 zerkniemy na filmową mapę Polski, którą tworzymy razem z wami. Pojawi się też kolejna podpowiedź w wakacjach z mitami. Królewska Orkiestra Filharmoniczna prowadzi Jurij Simonow.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic w samo południe i czas na kolejne najważniejsze fakty, które przygotowała Anna Wachowska.
14: Wypadek autokaru na Litwie. Międzynarodowy autobus pasażerski jadący z Warszawy do Tallina zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Ranni pasażerowie zostali przewiezieni do szpitali. Do wypadku według wstępnych ustaleń doszło z powodu złych warunków atmosferycznych. Autobusem podróżowało 20 pasażerów, obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Do warszawskiego sądu wpłynęła już odpowiedź prokuratury w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Śledczy nie potwierdzają informacji, że poszukiwany przebywa w Serbii, a więc poza Unią Europejską. Co to oznacza dla złożonego przez obrońcę wniosku o uchylenie ENA? O tym Tomasz Skory.
15: Po otrzymaniu takiej informacji rozpatrująca wniosek sędzia nie ma podstaw do uchylenia nakazu. Składając wniosek, obrońca Marcina Romanowskiego powoływał się na informację, że jego klient przeniósł się z Węgier do Serbii, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Minister Waldemar Żurek osobiście rozmawiał o tym z prokurator generalną Serbii. Za tym poszła formalna korespondencja z prośbą o odpowiedź oficjalną, a kilka dni temu serbska prokuratura odpisała, że nic nie wie o pobycie Romanowskiego w tym kraju. W piątek taka informacja trafiła do sądu, który wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych prawdopodobnie oddali.
14: Świat sportowy żyje skandalem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. FIFA anulowała karę wykluczenia z najbliższego meczu jednego z liderów amerykańskiej kadry, Folarina Baloguna. Miał on nie wystąpić najbliższej nocy w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią, ale dzięki interwencji Donalda Trumpa wystąpi. Prezydent USA miał prosić szefa FIFA, Gianniego Infantino, by sprawa czerwonej kartki została ponownie przeanalizowana.
16: Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca obchodzi się prima
14: aprilis. Ta informacja to było dla mnie objawienie, przyznał selekcjoner reprezentacji Belgii, która o 2 w nocy polskiego czasu zagra z USA o awans do ćwierćfinału.
17: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
14: W Gdańsku i Sopocie do jutra potrwa 4. Baltic Opera Festival. Wczoraj publiczność festiwalowa oglądała monumentalną 5-godzinną realizację Walkirii Ryszarda Wagnera w Operze Leśnej. Partię Wotana śpiewał dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Konieczny.
18: Rola Wotana to jest tak jak moja druga skóra, znaczy tam się włącza guzik i to i leci. No ja uwielbiam tę rolę, uwielbiam to dla ludzi śpiewać. To jest bardzo emocjonalna muzyka, bardzo wzruszająca i to, co zawsze powtarzam, Wagner opowiada o ludzkiej naturze. Po prostu Wagner jest bardzo nam emocjonalnie, ale również duchowo bliski.
14: Dzisiaj w Operze Bałtyckiej Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam specjalny koncert w wykonaniu Sinfonietty Krakowi. Relacje z Baltic Opera Festiwalu usłyszycie na antenie RMF Classic i zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Tysiąc hektopaskali w Warszawie. Synoptycy przewidują spadek ciśnienia, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych burze, jednostajne opady na północnym zachodzie i zachodzie. Maksymalnie 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
19: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
20: Maciej Sztur,
21: Robert Więckiewicz,
22: Tomek Szymszajner.
23: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 11 minut po 12, to muzyka z filmu Życie jest piękne, a tu RMF Classic i wiemy to na 1000%. Polska jest piękna i bardzo filmowa. Chcemy ją wraz z wami odwiedzić i w filmowym kontekście o niej opowiedzieć. Stąd pomysł, aby stworzyć filmową mapę Polski, a na niej zaznaczyć miejsca, w których kręcono filmy lub seriale. Pierwszy przystanek już za nami. Byliśmy w środę w Toruniu, słuchaliśmy miejskich i filmowych opowieści. A gdzie pojawi się kolejny punkt? Gdzie pojedziemy tym razem? To wszystko zależy od was. Jeżeli w waszej okolicy, w waszym mieście kręcono film czy serial i wciąż żywe jest wspomnienie o ekipie filmowej, przygodach na planie, statystach miejscowych, którzy wzięli udział w filmie czy serialu, to koniecznie zgłoście swoją miejscowość i przekonajcie nas, że to do was powinniśmy przyjechać. Czekamy na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy te najciekawsze miejsca i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem. Zatem stwórzmy w te wakacje filmową mapę Polski. Dodam jeszcze, że autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy. Nie tylko przyjedziemy, ale też nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami od RMF Classic.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: A oto jedna z najsłynniejszych, bo też tytułowych filmowych lokacji. Alternatywy 4, muzyka Jerzy Matuszkiewicz.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
13: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie.

23 minuty po 12. Muzyczne podróże czekają na ścieżce dźwiękowej RMF Classic i spotkania, kroniki portowe, muzyka, którą napisał Christopher Young, będzie powrót siedmiu wspaniałych, będą ścieżki dźwiękowe Bridgertonów, muzyka czwartego sezonu serialu, teraz Bad Ineris z drugiej suity orkiestrowej Jana Sebastiana Bacha.

0: 28 minut po 12, a to była muzyka z czwartego sezonu serialu Bridgertonowie. Za to u nas w wakacje sezon na wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze przedstawiamy wam w zagadkowy sposób postać z mitologii greckiej. Dzisiaj nawet dwie. Należy rozszyfrować bohaterkę, bohatera czy parę, tak jak dziś, i zrealizować zadanie numer dwa. Wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Wakacje z mitami. Dziś Światowy Dzień Pocałunku w kalendarzu, stąd może para, którą połączyła miłość i która za pomocą miłości próbowała pokonać śmierć. On z miłości do niej przy udziale muzyki do piekła zstąpił. Historię tej pary w przewrotny sposób opowiada na przykład serial Chaos, który miał premierę w 2024 roku. Charakterystyka postaci. Ona nimfa drzewna, piękna, tak piękna, że kto ją zobaczył, natychmiast musiał ją pokochać. On urodził się w Tracji, był legendarnym muzykiem i poetą. Muzyka jego była tak piękna, że potrafiła ożywiać martwe przedmioty, uspokajać bestie i dawać ludziom nieskończoną radość. Dzięki muzyce umiejętności grania udało mu się nawet po ukochaną zejść do Hadesu. Kim byli? Wpisujcie ich imiona w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl i pamiętajcie o zadaniu numer dwa, o opisie życiowej sytuacji, która odpowiada takim oto związkom frazeologicznym. Pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, cyzyfowa praca, nić Ariadny. Oczywiście wybieracie jeden z tych terminów i opisujecie. 14.30, finał, róg obfitości prezentowych czeka. Właściwa odpowiedź na pytanie numer jeden, zaskakujący opis, który nas zaskoczy, to przepis na zwycięstwo w finale.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

George Fenton i muzyka z filmu Anna i Król w RMF Classic. Za chwilę Chuck Mangione, Dzieci Sancheza. Tymczasem jelenie dziecko czeka na imię. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. I ogród szuka dla niej imienia, stawia na fantazję internautów. To oni wybiorą imię, wcześniej należy je zgłosić. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literkę S, zatem takiego imienia na S należy szukać. Samiczka urodziła się kilka tygodni temu, jej rodzice to Juana i Pichu. Mała waży kilogram, docelowo osiągnie wzrost około 40 cm, jest śliczniutka i S jak słodka. Takie wyzwanie od warszawskiego zoo, a my mamy swoje. Wakacje z mitami oczywiście trwają, szczegóły na rmfclassic.pl. Kolejny trop wkrótce, a finał o 14:30.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic, minęła 13. Najważniejsze fakty już teraz, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, poinformował w Bydgoszczy wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Informacje o tym przekazali szefowi MON amerykańscy dyplomaci. Policyjny pościg ulicami Olsztyna. Trwa obława za kierowcą, który miał taranować samochody i zagrażać pieszym. Co o pościgu mówi policja? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Kierowca nadal nie został zatrzymany. W trakcie pościgu ulicami przez centrum miasta spowodował kilka kolizji drogowych. Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek w nich ucierpiał. Policja potwierdza za to, że kierowca porzucił pojazd i zbiegł. Opuścił auto w pobliżu ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie. Poszukiwania nadal trwają.
1: Nie ma Polaków wśród poszkodowanych, którzy trafili do szpitali po wypadku autobusu na Litwie. Te informacje nasz dziennikarz potwierdził w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autokar z Warszawy do Tallina, przypominamy, w nocy zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Jechali nim obywatele kilku krajów, w tym właśnie z Polski, informuje Michał Dobrołowicz.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, powołując się na informacje od konsula, że wszystkie osoby poszkodowane w tym wypadku są lekko ranne. Ich życiu na szczęście nic nie zagraża. Obywateli Polski na pewno nie ma w szpitalach w Mariampolu i w Wyłkowyszkach. Właśnie do tych lecznic trafili ranni. Autokarem mieli jechać m.in. obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii i Ukrainy. Przyczyny wypadku ustalają już litewskie służby.
5: Są i takie fakty.
1: Filmowy Rocky, czyli Sylvester Stallone, ma 80. urodziny. Jest to bez wątpienia aktor, który na stałe wszedł do popkultury. Ten znany z ról twardych mężczyzn aktor ma też na koncie Oscara.
6: Kocham
1: wszystkich Rockich tego świata, tak mówił odbierając nagrodę, gdy nakręcony pół wieku temu film dostał Oscara.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Polska jest na skraju wyżu, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniosło 1000 hektopaskali, zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych burze, a jednostajne opady na północnym zachodzie i zachodzie od 19 stopni na północy do 23.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
9: Nazywam się Marla Radowicz.
10: Tu Igor Herbut.
11: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
12: Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
13: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 13:00 muzyka z filmu Wpływ Księżyca, Księżyc Wędrowiec przez lipcowe wieczory i noce nas prowadzi. Bardzo też często pojawia się w roli głównej albo drugoplanowej na lipcowym niebie, a lipcowe niebo to jak przepiękny, duży ekran do obserwowania. Lipiec to jeden z najlepszych miesięcy do obserwacji nocnego nieba. Pełnia księżyca w lipcu tego roku wypada 29 lipca. Co można obserwować? Obłoki srebrzyste, drogę mleczną, pierwsze Perseidy oraz delta Akwarydy. Przyda się też towarzystwo RMF Classic w tle podczas tych obserwacji. A co słychać i co widać z rancza i na ranczu Dattonów? Na to pytanie odpowie nam muzyka, fragment ścieżki dźwiękowej rancza Dattonów już teraz w RMF Classic.

0: reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

24 minuty po 13, a my spacerujemy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Muzyka dużego i małego ekranu, muzyka klasyczna, tak u nas. A co wkrótce, jaki jest plan gry? Piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Cztery wesela i pogrzeb, muzyka z filmu Seks Misja, muzyka z filmu Kształt wody, a teraz fragment suity Carmen. To aranżacja fragmentu suity Carmen.

0: 13.31. Zapraszam do RMF Classic. Oto ostatni rzut oka i ucha na bohaterów, których dziś szukamy w naszej konkursowej zabawie Wakacje z mitami. Bohaterowie pochodzą z uniwersum mitologii greckiej. To ich należy rozpoznać, wpisać w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, a potem zmierzyć się z zadaniem numer 2. Aby mieć szansę na zwycięstwo w finale zabawy o 14.30, czyli równo za godzinę. Przypominam, dziś para. On, muzyk, poeta, oddany mąż, który rusza po ukochaną aż do Hadesu, przedstawiany i opisywany nieodłącznie z instrumentem, lirą czy harfem. Grał tak pięknie, że co żyło zbierało się dookoła niego, aby posłuchać pieśni i grania. Drzewa nachylały się nad nim, rzeki zatrzymywały w biegu, a dzikie zwierzęta kładły się u jego stóp. Ona, nimfa, tak piękna, że każdy na jej widok z miejsca się zakochiwał. Nieszczęśliwie na jej drodze stanął Arystajos, zaczął ją gonić, a ona podczas ucieczki została ukąszona przez żmiję i zmarła. A ich historia po wsze czasy utrwalona na płótnie, w kadrze, na scenie operowej czy musicalowej, a także w literaturze. Myślę, że odpowiedź jest już znana, zresztą widzę to po waszych wpisach w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Należy więc przemyśleć zadanie numer 2, a finał z rogiem obfitości, prezentami od RMF Classic za godzinę.
1: Wakacje z mitami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy za kulisy Baltic Opera Festiwalu. Zerkniemy do palmiarni i sprawdzimy, co się szykuje na kabaretonie w Koszalinie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
4: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej?
4: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są...

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Po reklamie.

Kompozycja zatytułowana Wiosenny wiatr, a to RMF Classic za 13 minut 14. 17 lipca premiera najnowszego filmu Christophera Nolana, oparta na motywach Odysei Homera. To właśnie ten film, na który czekamy, zainspirował nas do podróży przez uniwersum mitologii greckiej i stąd nasze wakacyjne wakacje z mitami. A wracając na plan filmu, w jednej z ról znajdziemy Toma Hollanda, który tak niedawno opowiadał o pracy na planie. Po pierwsze, dla tej historii i najważniejsze jest to, że Odyseja to pierwszy film w historii nakręcony w całości kamerami IMAX. Ta technologia wprowadza dla filmowców pewne ograniczenia, między innymi zmusza ich do robienia przerw w zdjęciach. I to co 3 minuty. Nie wiedział o tym pracujący na planie Tom Holland, więc tak między innymi opowiadał w wywiadach. Pamiętam, że Nolan co chwilę mówił cięcie, co chwilę robił przerwy, więc myślałem, że reżyserowi nie podoba się po prostu moja gra. Byłem zdezorientowany, ale koordynator kaskaderów powiedział, że te kamery mogą filmować tylko przez 3 minuty. Stąd te częste cięcia, bo trzeba wymienić magazynki z taśmą filmową. Pamiętam, wspominał Tom Holland w wywiadzie, że pomyślałem wtedy z ulgą: dzięki Bogu, byłem przekonany, że jestem absolutnie beznadziejny w każdej scenie. Jakie okażą się sceny filmu Christophera Nolana, zobaczymy już niebawem. Nasza cierpliwość musi poczekać do 17 lipca. Za to ciekawość w temacie wakacji z mitami, czyli kto zwycięża w dzisiejszej edycji, zostanie zaspokojona już niebawem, bo finał o 14:30.

0: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
2: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
11: A to jest RMF Classic i już 14. Czas na najważniejsze fakty. To będzie ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
12: Apeluję do prezydenta i polityków opozycji, nie igrajcie z ogniem. To słowa premiera Donalda Tuska, który w Bydgoszczy nawiązał do krytyki przekazywania Ukrainie sprzętu wojskowego. To kwestia naszego bezpieczeństwa, podkreślał szef polskiego rządu.
13: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, która niszczy pociski, rakiety, drony agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski. Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
12: Donald Tusk przestrzegał też, że Polska może zapłacić wysoką cenę za włączanie kwestii bezpieczeństwa do walki politycznej. To nie był atak ani zorganizowana akcja. Tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski skomentował zmianę nazw miejsc na terenie Warszawy w mapach Google na obraźliwe. Firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy. Znów konsternacja w Rzymie. Powód? Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie obraził premier Włoch Giorgio Meloni. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie uśmiechniętej szefowej włoskiego rządu stojącej przed nim i podpisał je: potrzebny jest zakaz zbliżania. Meloni nie skomentowała dotychczas wpisu Trumpa. Głos na antenie włoskiej telewizji zabrał szef MSZ-u, wicepremier Antonio Tajani. To słowa, które same się komentują. Od samego początku mówiliśmy, że nie będziemy odpowiadać na tego rodzaju wypowiedzi, a zatem idziemy dalej. Jesteśmy przekonani, że relacje transatlantyckie wykraczają daleko poza pojedyncze deklaracje. To kolejne poważne napięcie na linii Waszyngton-Rzym w minionych miesiącach. Rozpoczęły je wypowiedzi Trumpa w kwietniu. Prezydent ocenił wówczas w wywiadzie prasowym, że premier Meloni nie chce pomóc Stanom Zjednoczonym w wojnie przeciwko Iranowi.
1: Niezwykłe fakty.
12: Po historycznym zjeździe z Nanga Parbat Andrzej Bargiel po raz kolejny przesunął granicę światowego ski alpinizmu. Ponownie dokonał niemożliwego, zjechał z tego ośmiotysięcznika na nartach bez użycia tlenu z butli i tym samym zapisał się w historii jako pierwszy, któremu się to udało.
0: Sama ta droga Kinsowega, ten odcinek między obozem pierwszym a drugim, to też jest kurczę wyzwanie, czy wyzwanie. Dla nas pewnie nie, ale jak widziałem ludzi, którzy się tam poruszają po tych linach w pionowym terenie, to bałem się, że się ktoś zabije po prostu na moich oczach. Jak już jedziesz tam i jesteś, no to czujesz się relatywnie komfortowo, bo tam jest przyjaźnie. Oczywiście zawsze to z przeciwstanku wygląda gorzej. Czy nie wiem, z lunety, czy z aparatu, czy z drona. Tutaj jak jesteś tam, to myślę, że było najsensowniejsze rozwiązanie pod kątem zjazdu i oczywiście starasz się śpieszyć, bo musisz jak najszybciej się wydostać z tego terenu, bo on jest obarczony po prostu sporym zagrożeniem.
12: Opowiadał Andrzej Bargiel na pierwszej konferencji prasowej po powrocie do Polski. A już za godzinę będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w radiu RMF24, a także na platformie RMF On i naszych mediach społecznościowych.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Polska na skraju wyżu, ciśnienie w południe wyniosło 1000 hektopaskali, a zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i południu przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze, a jednostajny deszcz możliwy na północnym zachodzie i zachodzie 19 stopni na północy, 23 na pozostałym obszarze.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
16: Mówi Grzegorz Turnał.
17: Zygmunt Konieczny.
18: Michał Rusinek.
19: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

11 minut po 14, filmowe i muzyczne uniwersum RMF Klasika, to była muzyka z filmu Artysta. Mówiliśmy w faktach RMF Classic, że 80. urodziny obchodzi dzisiaj Sylvester Stallone, czyli słynny Rocky i Rambo. Znamy go jako gwiazdora Hollywood, ale niewiele osób wie, że to także artysta malujący. Malował już w młodym wieku, na studiach dużo malował, a obrazy próbował sprzedawać za kilka dolarów, co pozwalało mu finansować szkołę, dojazd do szkoły, naukę. Zresztą, zanim słynny Rocky pojawił się na papierze scenariusza czy ekranie, został namalowany. Aktor umieścił wizję swojego bohatera na płótnie. Dziś w wywiadach przypomina, że malarstwo to miejsce, gdzie czuje się blisko nagiej prawdy, do tego stopnia, że patrzy na płótno jak na wroga. Kiedy obraz stawia opór, opowiada Sylvester Stallone, na przykład w połowie drogi, nie cofam się, tylko mówię, jak śmiesz, i uderzam pędzlem w płótno. Idąc za ciosem, my idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic i finał naszej batalii pod hasłem Wakacje z mitami już niebawem. Kto wyjdzie zwycięsko z tej konkursowej ścieżki i otrzyma róg obfitości od RMF Classic? Szczegóły wkrótce, tak mniej więcej około 14:30. Teraz idziemy za głosem Norry Jones.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
4: Po reklamie.

26 minut po 14 na ścieżce dźwiękowej RMF Classic takie spotkania. Bracia Blues, przebój z filmu, król rozrywki, również piosenka ze ścieżki dźwiękowej tego tytułu. No i oczywiście finał dzisiejszej edycji zabawy Wakacje z mitami i róg obfitości, który trafi, no zobaczymy do kogo. Teraz fragment uwertury do Wilhelma Tella, Rossiniego, Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, którą prowadzi Lamberto Gardelli.

0: Za 28 minut 14.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: I mamy finał poniedziałkowej edycji Wakacji z mitami. Może zajrzymy na początek do rogu obfitości, w obfitości konkursowej. Jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze, wakacyjne upominki z logo RMF Classic, przydatne w każdej sytuacji. To mamy. A komu wręczamy? Osobie, która rozszyfrowała naszą parę bohaterów, to Orfeusz i Eurydyka, dzisiaj w podpowiedziach ukryci, i opisała życiową sytuację, używając jednego z dostępnych terminów. Pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny. A zwycięzcą jest pan Paweł, który wybrał syzyfową pracę. Dla mnie to po prostu, pisze pan Paweł, utrzymanie porządku w domu. Kiedy udaje mi się ogarnąć salon i przechodzę do kuchni, ten pierwszy w magiczny sposób, niczym odwrotność stoliczku na krysie, ulega natychmiastowej destrukcji. Sprawcami tego domowego chaosu są moi dwaj cudowni synowie, którzy z misji sprzątania robią mi prawdziwy mit o Syzyfie. I choć w mojej wizji każda rzecz ma swoje idealne miejsce, rzeczywistość uczy mnie pokory. Pisze pan Paweł, mój głaz codziennie spada na dół, a ja każdego ranka z nieco skrzywionym uśmiechem, z kawą w ręku, zaczynam wtaczać go od nowa. Panie Pawle, doceniamy, bardzo doceniamy tę syzyfową pracę i nagradzamy. Być może te słodycze greckie, niespodzianki z logo RMF Classic, no i oczywiście jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, kiedyś pan przeczyta synom, będą jakąś miłą niespodzianką i odmianą. Zatem zwycięzcę znamy, na kolejną wyprawę do świata mitologii greckiej zapraszamy jutro po godzinie 11.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

Za 13 minut 15. To jest RMF Classic. Zapraszam na naszą ścieżkę dźwiękową. Wakacje z mitami już za nami. Jesteśmy po finale, a syzyfowa praca pana Pawła została doceniona i nagrodzona. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam jutro po godzinie 11. Tymczasem wędrujemy ścieżką dźwiękową, a kierunek to lato. I tam zabiera nas Dariusz Stańczuk już zaraz po 15. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze buszowanie w uniwersum mitologii greckiej. Zapraszam jutro, Ula Urzędowska. Do usłyszenia.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: 6 lipca, poniedziałek, minęła 15.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Ten wakacyjny poniedziałek w Polsce umiarkowanie pogodny. Na północnym wschodzie i południu przelotne deszcze. Na krańcach południowych także burze, jednostajne opady deszczu na zachodzie. Poza tym chwytamy momenty ze słońcem. Temperatura maksymalna 16 na północy i terenach podgórskich. Na pozostałym obszarze naszego kraju od 20 do 23 stopni w skali Celsjusza.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
18: Hi, I'm Kylie Minogue.
19: Hi, I'm Katie Melua.
20: Hi, I'm Robbie Williams.
21: Hi, this is Sting.
22: Hi, this is Pat Metheny.
23: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Simon Franklin i jego temat z filmu Avatar, Ogień i Popiół. Wakacje, wakacje, mam nadzieję, że miło je spędzacie, a jeśli akurat na wakacjach nie jesteście, to zawsze wakacyjny klimat możecie poczuć słuchając nas także w poniedziałkowe popołudnie. W te wakacje w poniedziałki po 15 obieramy...
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: W tym popołudniowym magazynie mamy dla Was rekomendacje kulturalne, książkowe, lifestyle'owe, protipy turystyczno-krajoznawcze także się znajdą, a wszystko to przy wyselekcjonowanych muzycznych tematach. Będę tutaj dziś z Wami do 20. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Janosik, a także Star Wars Ashoka za moment w naszym kinie. Tymczasem Rocky wbiega do ringu przy muzyce Billa Conti.

0: reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: taki to jazz według Dymitra Szostakowicza w wakacyjnym RMF Classic. W poniedziałki po 15 zwiedzamy miejsca kultowe, takie gdzie kult religijny to jedno. Inna sprawa to to, że dla historii i piękna tych miejsc ludzie tłumnie je nawiedzają. Zaczęliśmy tydzień temu od Barcelony, dziś kierunek Watykana.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.
0: Bazylika Świętego Piotra to serce Kościoła katolickiego, jedna z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa. Wzniesiona w latach 1506-1626 w miejscu pochówku apostoła Piotra, bazylika ta zachwyca ogromem i przepychem czasów renesansu i baroku. Nad projektem pracowali wybitni artyści, jak twórca monumentalnej kopuły Michał Anioł. Zaprojektowana przez niego kopuła wznosi się na wysokość 136 metrów, to znaczy mogłaby się pod nią schować statua wolności. W watykańskiej bazylice znajdziemy też jedyne podpisane dzieło Michała Anioła, to słynna Pieta, na której artysta wyrył swoje imię po tym, jak usłyszał, że autorstwo rzeźby przypisano komuś innemu. Projektantem spektakularnego baldachimu nad ołtarzem głównym i placu przed bazyliką był Gian Lorenzo Bernini, a wśród autorów mozaik wewnątrz świątyni warto wymienić choćby Rafaela, twórcę słynnej mozaikowej sceny. A wśród autorów mozaik wewnątrz świątyni warto wymienić choćby Rafaela.

0: reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
2: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

Piękna i Bestia, Infiltracja. Kadry z tych produkcji jeszcze przed 16 u nas. To jest Kierunek Lato, wakacyjny magazyn RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Mozart tymczasem i jego Eine kleine Nacht Musik.

intonacji G-moll opus 24 Mazurek Fryderyka Chopina. Rafał Blechacz nam przypomniał tę piękną miniaturę. 6 lipca, Światowy Dzień Pocałunku. Słuchajcie, ciekawe dlaczego akurat w wakacje jest to święto, prawda? Tak czy siak, całujcie się kochani, nie tylko od święta w ramach wakacji, czy poza urlopem, gdyż całować bliźnich warto. Całowanie to solidna dawka zdrowia. Czynność ta stymuluje wydzielanie hormonów szczęścia, oksytocyny, endorfin, dopaminy, a poza tym, wybaczcie jeśli zabrzmi to zbyt medycznie, całowanie wspomaga odporność dzięki wymianie milionów bakterii. Całowanie poza tym chroni zęby przed próchnicą i działa jak łagodny środek przeciwbólowy. Jakich to rzeczy się człowiek dowiaduje, patrząc w kalendarz? Światowy Dzień Pocałunku. Co to pocałunek, wiedzą Piękna i Bestia, oni za chwilkę w naszym kinie. Na razie Spider Noir i z tej produkcji Saving Grace w wykonaniu

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: To jest umiarkowanie pogodny lipcowy poniedziałek. Na północnym wschodzie i na południu Polski przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych może także zagrzmieć jednostajne opady deszczu na zachodzie. Poza tym momenty dosłownie ze słońcem chwytamy. 16 maksymalnie na terenach podgórskich i na północy, na pozostałym obszarze kraju temperatura w przedziale 20-23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
3: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
4: Tu Monika Brodka.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow.
6: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kierunek Lato, wakacyjny magazyn RMF Classic i temat Hansa Zimmera z animacji Madagaskar 2. Dziś wieczorem w Operze Bałtyckiej w ramach 4. Baltic Opera Festivalu prezentowany będzie spektakl Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. To ukłon zarówno orkiestry Sinfonietta Krakowia, choreografa Mariana Żaka, jak i organizatorów festiwalu wobec dziedzictwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Dyrygentem, kierownikiem muzycznym tego przedsięwzięcia jest Michał Klauza.
1: Wiadomo, że każdy kompozytor w tej muzyce zawiera siebie i to jest ciekawe, że dyrygując mi się przypominają różne takie momenty, konkretne chwile, które gdzieś tam jak na artystycznym szlaku krzyżowały się moje drogi z państwem Pendereckimi, no też z tego powodu, że w swoim życiu miałem ten zaszczyt i przyjemność poznać państwa Pendereckich. Ten hołd in memoriam nabiera też dla mnie takiego bardziej osobistego znaczenia.
2: Jakie eksponaty są w Muzeum Człowieka?
1: Ja nie bardzo chcę państwu zdradzać to, bo część z nich jest oczywista, ale też dla mnie na przykład, kiedy uczyłem się tej choreografii i za każdym razem, kiedy dyrygując tym mam kontakt ze sceną, to ciekawe, bo się też jest masa rzeczy, która nie jest materialna, że Muzeum Człowieka to też są postaci, to są sytuacje, to są
2: emocje
1: i to są pewne też zachowania, których doświadczamy na co dzień. No, żyjemy w takich czasach, które nie wiem, czy gdyby ktoś mi powiedział 50 lat temu, że przyjdzie mi w takich czasach żyć, to czy ja bym chciał, żeby to przeżywać i słyszeć o tym, co się dzieje wokół nas, na świecie, ale i bliżej, nie wiem. I może właśnie ta idea tego spektaklu Muzeum Człowieka powinna trochę do nas przemówić, co się może zdarzyć, jeśli będziemy dalej podążać tą drogą, którą podążamy.
0: Z Michałem Klauzą rozmawiała Natalia Grzeszczyk, która relacjonuje na naszej antenie wydarzenia 4. Baltic Opera Festivalu. Muzeum Człowieka, Penderecki in Memoriam, ten festiwalowy koncert dziś w Operze Bałtyckiej o 19:00. Wydarzenia Baltic Opera Festivalu nagłaśniamy na naszej antenie, a w naszych mediach społecznościowych RMF Classic Natalia Ryba odsłania festiwalowe kulisy. Zapraszamy do oglądania także. Carmen, teraz w naszej playliście piękna, churalna scena z opery Georgesa Bizeta.

0: reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
0: Citroen. Po reklamie.

są wakacyjne brzmienia w RMF Classic. Dariusz Stańczuk do słuchania zapraszam. Coś z Robin Hooda przed nami. Zapracowany przy gitarze będzie Mark Knopfler. To w temacie Working on It z filmu Fakty i Akty. Teraz Most na rzece Kwai i słynna filmowa muzyka Malcolma Arnolda.

0: I takie tango, piękne. Kompozycja Zbigniewa Preissnera, tango z filmu Biały z trzech kolorów Krzysztofa Kieślowskiego. Jak tam u Państwa wakacje? Czy wakacyjne plany są realizowane? Bo my na przykład mamy na wakacje plan filmowy. Otóż tego lata tworzymy filmową mapę Polski. Odwiedzamy miejsca, które były planami filmowymi. Poznajemy historię tych miejsc. Sprawdzamy, jak mieszkańcy wspominają produkcję kinowego hitu czy serialu kręconego właśnie w ich miejscowości. A chcemy to wszystko odkrywać razem z Wami oczywiście. Dlatego piszcie do nas o tym, czy gdzieś w Waszych stronach kręcono być może jakiś film albo serial i co się tam wtedy u Was działo. Na pewno są wśród znajomych barwne opowieści, wspomnienia. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej przekonująco, żebyśmy właśnie do Was przyjechali z naszym radiowym, mobilnym studiem. Autorów najciekawszych zgłoszeń do filmowej mapy Polski nagradzamy. Zapraszamy do pisania na rmfclassic.pl.
1: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: 1 lipca byliśmy już w Toruniu, gdzie będziemy niebawem. To się okaże w przyszłości całkiem bliskiej. Tymczasem czekać już nie może na naszych radiowych falach Tina Turner.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.

0: wakacyjne RMF Classic pełne muzycznej witaminy Vitamin String Quartet i Golden. Temat, który znajdziecie oglądając produkcję K-popowe łowczynie demonów. I tego lata słuchamy wakacyjnie pięknej muzyki, a w poniedziałki o tej porze podziwiamy urodę szlachetnych kamieni. Opowiada nam o nich Iwona Tamborska, mistrzyni sztuki jubilerskiej, finalistka jednego z największych konkursów jubilerskich świata, Sol Bell Design Award, która prezentowała swoje prace w Paryżu, Londynie i Tokio między innymi.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
2: Legendarne łzy syren, ukochane, klejnoty Kleopatry i Semiramidy. Perły. Perła przyrasta około 0,05 mm na rok. Dawniej perły były hodowane około 3 lat. Wtedy ta warstwa miała około milimetra. I taka gruba warstwa wzbogaca blask perły. Promienie światła padające na kolejne warstwy rozszczepiają się na nich i powodują iryzację. To wpływa na jej orient, czyli wewnętrzną grę barw oraz na overton, dodatkową powierzchniową poświatę. To też wpływa na jej połysk. Ten połysk, czyli luster, to jest najważniejszy czynnik wpływający na cenę perły. Im bardziej perła jest lśniąca, tym wyższa jest jej cena. Matowe perły są znacznie tańsze. Czy waga perły wpływa na jej cenę? Tak. Największą naturalną perłą świata jest perła Puerto Princesa, zwana również jako perła giga. Waży ona 34 kilo. Ma około 61 cm, to jest sięgająca prawie do pasa człowieka. Jest obecnie wyceniana nawet na 140 milionów dolarów. Perła nazywana jest królową klejnotów. Jest symbolem czystości, skromności i piękna. Czemu uważa się, że perły przynoszą nieszczęście? Myślę, że można tego szukać w źródłach już w starożytności. Ustawa przeciwko zbytkom została wprowadzona w Rzymie w III wieku przed naszą erą, ponieważ Rzymianie podobno obogacili się wtedy w sposób wyjątkowy, obnosili się wręcz przesadnie ze swoim bogactwem. Ustawa wprowadzała więc zakaz noszenia kobietom złota powyżej 14 gram oraz perł. Spotkała się z oporem społeczeństwa i obalono ją w 46. Po raz kolejny próbował ją wprowadzić Juliusz Cezar. Kobietom również zakazywano noszenia pereł oraz w ogóle wszystkim mieszczanom nawet noszenia purpurowych strojów. Ustawa po raz kolejny spotkała się z oporem społeczeństwa, w związku z czym na pomoc przyszli astrologowie, którzy zaczęli przekonywać społeczeństwo, że noszenie kamieni, które powstały z bólu, również może przynieść ból osobie, która te kamienie posiada. Kleopatra podobno kochała perły. Podobno podczas jednej z uczt rozpuściła perłę ogromnej wielkości w winie, chociaż najprawdopodobniej był to jednak ocet, i zaprezentowała Markowi Antoniuszowi, że jest w stanie wypić bogactwa całej ludzkości za pomocą jednego hausta. Pierwsze próby hodowania pereł podejmowali Chińczycy i Japończycy i udało się to już w 1914 roku Japończykowi Mikimoto. On swoje badania był w stanie przeprowadzić tylko dzięki pomocy poławiaczek pereł, bo w Japonii poławiaczami pereł są kobiety. W baroku zaczęły się już pojawiać pierwsze próby tworzenia imitacji pereł. Na początku tworzono je z alabastru oraz koralików szklanych, które pokrywano woskiem albo esencją perłową. Ta esencja była tworzona z gotowanych łusek ryby uklej. I takie imitacje pereł nazywa się perłami francuskimi albo perłami antylskimi. Natomiast one perłami nie są.
3: Listen.

0: reklamă. Bov Media Expert Tanimash.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie.
9: Już 17.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Szósty dzień lipca w Polsce, umiarkowanie pogodny, na północnym wschodzie i na południu przelotne deszcze, na krańcach południowych burze także możliwe, jednostajne opady deszczu na zachodzie. W nocy wszędzie właściwie w Polsce okresowe opady deszczu, najwięcej opadów w północnej połowie kraju. Temperatura minimalna w nadchodzącą noc wyniesie od 11 do 16 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
14: Hi, this is James Newton Howard.
15: This is Daniel Pemberton.
16: Justin Hurwitz.
17: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: taki pianobarowy temat Dave'a Cavana, to muzyka z filmu Mulholland Drive, słoneczne kadry z Kalifornii. Sycylijska Catania też ciepła, też słoneczna, ludzie wakacyjnie tam latają, ale nie bez kłopotów ostatnio. Wczorajsza erupcja Etny paraliżuje lotnisko w Catanii. Podróżni są proszeni o śledzenie kolejnych komunikatów portu lotniczego, nawet jeśli loty zostaną dziś wznowione. Powrót sytuacji do normy może potrwać. Pasy startowe zamknięto ze względu na unoszący się w Catanii w powietrzu wulkaniczny pył. Kto teraz akurat do Catanii się wybiera, pooglądać miejsca związane z rodziną ojca chrzestnego na przykład, no tutaj czujnym być powinien.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Temat z serialu Gra o Tron, temat z filmu Soleil, to już za chwil parę. Na naszej radiowej antenie teraz słynna wokaliza w wykonaniu Grzegorza Markowskiego 07 Zgłoś się.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy za kulisy Baltic Opera Festiwalu. Zerkniemy do palmiarni i sprawdzimy, co się szykuje na kabaretonie w Koszalinie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

Naga broń, rączę konie. Takie pozycje niebawem już w naszym wakacyjnym radiowym kinie RMF Classic. Z całym naręczem książek zabawnych wystąpią już za chwilę nasi literaturoznawcy Szymon Kloska i Tomasz Pindel, ale najpierw jeszcze preludium z Tedeum Marka Antoniego Charpentiera.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: W naszym wakacyjnym cyklu rozmawiamy o literaturze, która jest zabawna, która wzbudza śmiech, albo lekki, albo całkiem spore jego salwy, ale zarazem utrzymuje znakomitą i wysoką jakość. Nie zawsze też będziemy odkrywać Amerykę przed państwem, bo chodzi też o to, żeby latem wrócić do starych, dobrych znajomych, poczytać coś, co bywa doskonale znane, chociaż być może warto by sobie było to odświeżyć. I tak będzie właśnie dzisiaj, bo dzisiaj rozmawiamy o dwóch polskich klasykach humoru.
2: Tak, powiedział to oczywiście uśmiechnięty od ucha do ucha Tomasz Pindel i uśmiechnięty za sprawą niedawnej lektury najśmieszniejszych tekstów Stanisława Lema. I to jest w ogóle, brzmi jakoś podejrzanie, prawda? Bo Lem, ten wielki pesymista, filozofujący, futurolog, autor eseistyki dość złożonej, książek takich jak Golem XIV, przy którym trudno się uśmiechać, bo trudno tę książkę w pełni zrozumieć i objąć, rozumiem.
1: Bardzo poważne powieście science fiction, prawda? Tak, które rzeczywiście mówi o nie, Powrót z gwiazd, Eden. Śmiać się za bardzo nie ma z czego. Natomiast no jednak ma on całkiem spory nurt rzeczy po prostu zabawnych, humorystycznych.
2: Piekielnie zabawnych.
1: No i tu wchodzą oczywiście dzienniki gwiazdowe.
2: Bajki Romana.
1: I ja bym jeszcze dorzucił z pewnym może zastrzeżeniem, ale przynajmniej część apokryfów, czyli tych udających recenzji albo udających wstępy do nieistniejących dzieł tekstów Lema. One też bywają humorystyczne, chociaż może na nieco innej zasadzie niż te klasyczne właśnie cyberiadowo-ionowo-tichowe opowieści dzienników gwiazdowych. Lem ma ten problem, że on bywa lekturą szkolną.
2: Nie wiem.
1: W każdym razie był przez wiele lat dla wielu pokoleń i chyba za wcześnie, w związku z czym istniała całkiem spora grupa czytelników, którzy odbijali się od tego Lema, nie łapiąc choćby właśnie dowcipu bajek robotów, bo to bajki robotów były czytane powszechnie. Jest to autor, do którego rzeczywiście moim zdaniem należy podejść roztropnie, to znaczy wybrać sobie najlepszy tekst wejścia, żeby się w nim zakochać. I właśnie te humorystyczne rzeczy wydają mi się być najwspanialsze, bo przygody Klapałczysza i Trulla, właśnie z Syberiady, prawda, które są pełne inwencji językowej, konceptualnej.
2: No właśnie, bo warto podkreślić, że ten humor Lema się odbywa na przynajmniej kilku płaszczyznach, tak? To znaczy z jednej strony Lem potrafi tak nagmatwać fabularnie i kreacyjnie, że tam się rzeczy dzieją po prostu fantastycznie, wręcz wesołe, chyba tak to trzeba powiedzieć, ale Lem też potrafi poszaleć z językiem, gry słów, jakieś słowotwórstwo, jakiś, no sam styl momentami bywa piekielnie zabawny, chociażby w bajkach robotów.
1: Tak, gdzie on rzeczywiście rymuje, nawiązuje do klasycznej formuły bajkowej, no i ma też takie wyczucie gagu, na przykład, no nie wiem, pierwsza z podróży, która ma chyba numer 7, Jona Tichego z Dzienników Gwiazdowych, zaczyna się od tego wyrzucenia gnijącego czy zepsutego mięsa, które zaczyna się kręcić wokół pojazdu, on sobie oblicza te jakieś trajektorie i tak dalej, i tak dalej, i potem pojawia się mnóstwo jonów tichych. To jest rzeczywiście taki gagowy koncept, to znaczy z tego rzeczywiście można by ulepić po prostu regularną komedię i to jest komedią, ale właśnie jak to ulewa bywa, dzieje się tam znacznie więcej na bardzo wielu poziomach.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
1: W naszym letnim cyklu rozmawiamy o literaturze, która jest humorystyczna, zabawna, dowcipna, wzbudza w nas śmiech, ale zarazem jest wybitna literacko. I dzisiaj rozmawiamy o dwóch polskich klasykach. Tak się w ogóle składa, mam wrażenie, że jak się przyjrzymy literaturze polskiej dwudziestowiecznej, zwłaszcza tej powojennej, to całkiem sporo wybitnego humoru w niej się pojawia. Mówiliśmy przed chwilą o Stanisławie Lemie, wielkim pisarzu science fiction i nie tylko, który ten nurt humorystyczny ma bardzo rozbudowany. No to czas na drugiego przezabawnego i znanego ze swoich humorystycznych tekstów
2: to
1: pisarza,
2: jest
1: czyli
2: humorystyczna oczywistość, nie? Tak. On uchodzi jednak powszechnie za jednego z najzabawniejszych autorów polskiej prozy i zasłużenia.
1: Więc może powiedzmy teraz, bo wszyscy go znamy, ale jednak niech padnie imię, nazwisko, Sławomir Mrożek. To jest bohater naszego aktualnego dialogu.
2: Gwoli ścisłości przypominamy, że panowie nie dość, że się znali, to mieszkali przez solidny kawał życia w tym samym mieście.
1: I korespondowali.
2: Przypominamy, że panowie nie dość, że się znali, to mieszkali przez

0: czekamy. Więc faktycznie możliwości dotarcia do opowiadań Mrożka jest bardzo dużo, no a to jest mistrz krótkiej formy, to jest mistrz humoreski, czasami taki czysto komicznej. I on ma takie, no nie wiem, opowiadanie, w którym bohater ogłasza z dumą, że nauczył się języka hiszpańskiego, bo wie, że i po hiszpańsku to jest i zaczyna mówić, używając tego w języku. I jakby z tego buduje się cała skomplikowana sytuacja. Tego jest mnóstwo, no ale znowu jest taki humor, taki wolterowski, nie? To służy jednak do tego, żeby troszeczkę nas tak dźgnąć, rozbawić, ale zarazem dać nam do myślenia, sprowokować. On zaczynał od satyry, potem szedł w taką bardziej filozoficzną humoreskę, ale to zawsze jest o czymś.
1: No tak, kawał złośliwca był z tego Mrożka, ale złośliwca rzeczywiście obdarzonego poczuciem humoru. Dodajmy, że to o wydanie, o którym wspomniałeś, czyli opowiadania zebrane, których właśnie drugi tom się ukazał, obdarzone są rysunkami autora, które dodają humorystycznego szwungu tym publikacjom.
0: Tak, one też są bardzo śmieszne. Jednym słowem, Mrożek, Lem, czegoż chcieć więcej?

0: Opus 90, numer 3 w tonacji Gesdur en Prompti, kompozycja Franciszka Schuberta. Franciszek Schubert, wiedeński romantyk, organizator słynnych pikników zwanych Schubertiadami, zwany przez przyjaciół grzybkiem. Fani grzybów i grzybobrania się cieszą, bo po ataku upałów teraz jakby bardziej deszczowe lato w Polsce, a to grzyby lubią taką deszczową aurę. To dobre wieści dla grzybiarzy. Sezon grzybowy się tak w ogóle zaczął. W lasach można znaleźć pierwsze grzyby jadalne, a te lipcowe u nas to borowiki, podgrzybki, maślaki, kurki, inaczej pieprzniki jadalne, mleczaje rydze, koźlarze babki i czubajki kanie. Tylko rzecz jedna, grzybiarze, drodzy, uważajcie, żeby wyłącznie te jadalne grzyby do domu znosić i je potem spożywać. No, tak ostrzegam, w razie czego, żebyście się nam, kochali, bezsensownie nie potruli.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: My tymczasem spożywamy same dobre muzyczne kalorie. Temat z doktora Żywago za chwilę. Roy Orbison przy gitarze także wystąpi. Na razie Daniel Pemberton i Centrifuge. Taki temat Daniela z filmowej produkcji Projekt Hail Mary.

0: reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Gdańska.
1: W Gdańsku od czwartku do niedzieli 28. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczny motyw przewodni Wędrówki w czasie nawiązuje do refleksji nad przemijaniem, pamięcią, zmianami w życiu społecznym i w samym teatrze ulicznym. Podczas festiwalu zobaczymy ponad 20 zespołów artystycznych z Polski i zagranicy. Będą różnorodne formy teatru plenerowego, od kameralnych spektakli opartych na bliskim kontakcie z widzem, po widowiskowe realizacje z pogranicza teatru ruchu, nowego cyrku i performansu. Festiwal rozpocznie spektakl poznańskiego Teatru ósmego dnia Stracony sen. Ożywia on postaci i sytuacje z dzieł Franza Kafki. Wydobywa napięcia, lęki, zagrożenia obecne w przemianie, kolonii karnej czy procesie. Konfrontuje to wszystko z publicznością, dowodząc, że światy Kafki nie są hermetyczne, że dotyczą uniwersalnych doświadczeń obecnych w życiu każdej i każdego z nas. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, który od 9 do 12 lipca w Gdańsku.
0: RMF Classic w Gdańsku 88,4 FM.

0: reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Po reklamie.

Jesse Cook z gitarą wykona rumbę Del Jefe. How Deep Is Your Love zaśpiewają Bee Gees. To m.in. na naszych muzycznych ścieżkach w RMF Classic za chwil parę. Na razie Isaac Albeniz, suita hiszpańska i z tej suity Asturias.

0: Piękna pieśń o pięknej Helenie La Chanson d'Hélène, Philippe Sard i jego muzyka w wakacyjnym RMF Classic. Słuchajcie, czerwone flagi powiewają dziś na 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Silny wiatr, sztormowe fale, prądy wsteczne, to wszystko sprawia, że kąpiel w morzu może skończyć się naprawdę bardzo źle. A czerwone flagi na plażach to nie jest kaprys ratowników, to sygnał realnego zagrożenia. Kiedy na plaży nie ma żadnej flagi, to oznacza, że kąpielisko jest niestrzeżone. Do wody nie wchodzimy. No i jeszcze wspomniany prąd wsteczny. Jeśli by już was złapał wśród fal, nie warto wtedy walczyć z tym prądem i płynąć w stronę brzegu. To prowadzi do szybkiego wyczerpania sił. Najlepiej utrzymywać się na wodzie i płynąć równolegle do linii brzegowej. Prądy wsteczne są zazwyczaj wąskie, więc po wypłynięciu z ich zasięgu można bezpiecznie skierować się ku plaży.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: A jedno jest pewne, jakaby nie była aura i pogoda, nasze radiowe fale są zawsze bezpieczne. Pamiętajcie, polecamy, zapraszamy. Formacja BG z tymczasem.

0: Pianista Alexis French i kompozycja Reborn. To jest wakacyjne, poniedziałkowe, popołudniowe, lipcowe RMF Classic. Pani Ola w odpowiedzi na moje zapytanie, czy realizują Państwo plany wakacyjne, napisała tak. Owszem, plany realizuję. Tyle, że nie całkiem moje, bo z tym miałam kłopot. To są plany wymyślone przez czata. Poprosiłam tego sympatycznego kolegę, by mi coś poradził. Spisałam moje oczekiwania, możliwości finansowe. No i poradził. Chodziło mi o jedno z miejsc, w których kręcono serial Biały Lotos, a są to Hawaje, Sycylia, Tajlandia i francuskie lazurowe wybrzeże. Na razie nie zdradzę, która to destynacja. Dostaniecie ode mnie stamtąd pocztówkę. To wszystko się wyjaśni. Czekamy w takim razie, pani Olu, jeszcze nasz adres radiowy w takim razie przypomnę. RMF Classic, Aleja Waszyngtona 1, prościutkie, 30204 Kraków.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Ja z kolei z inną jeszcze podpowiedzią wakacyjną, krajoznawczo-turystyczną. Gdybyście chcieli wylądować tam, gdzie kręcono ostatnio Wichrowe Wzgórza, należałoby wylądować na wrzosowiskach Parku Narodowego Yorkshire Dales w północnej Anglii. Wichrowe Wzgórza to m.in. ta oto piosenka Kate Bush.

0: Reklama.
1: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Po reklamie.

dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Jak informuje 6 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny, pogoda poprawia się, a w całym kraju władze spieszą z pomocą poszkodowanym, którzy ucierpieli podczas gwałtownych burz połączonych z oberwaniami chmur. Tymczasem w Warszawie, w Parku Kultury i w Ogrodzie Saskim pojawiły się dywany kwietne. Na ten cel zieleń miejska sprowadziła z Ciechocinka 80 tysięcy kwiatów. W stołówce Dolnośląskiego Okręgu Kolei Państwowych wykryto aferzystów Marię H. i Ludwika Z., którzy fałszowali bony obiadowe, skutkiem czego konsumenci jedli mniej kaloryczne obiady. Milicja odniosła też sukces w Warszawie, gdzie przy Brzeskiej 5 aresztowano Helenę S., nielegalnie handlującą alkoholem. 10 lat później, 6 lipca 1966 roku, życie Warszawy podsumowuje mecz Polska-Anglia rozegrany w Chorzowie. Dla Anglików było to przygotowanie do zbliżających się Mistrzostw Świata. Dla nas mecz rewanżowy po remisie 1-1 w Liverpoolu. Jak komentuje życie, przegrana 0-1 nie przynosi ujmy w walce z tak silnym rywalem. Z pewnością, bo trzeba dodać, że za 3 tygodnie Anglicy zostaną Mistrzem Świata. Za to 50 lat temu Kurier Polski przynosił dobre wieści z fabryki samochodów małolitrażowych. Zakład w Tychach pracował coraz szybciej i coraz sprawniej. W pierwszym półroczu z taśmy zjechało 36 tysięcy maluchów, a do końca roku produkcja miała mocno wzrosnąć. Natomiast bielską fabrykę poza maluchami miało opuścić 200 tysięcy Syren 105. Liczby robią wrażenie również w spółdzielni inwalidów Częstochowianka, która w 1976 roku zamierza dostarczyć na rynek 180 tysięcy męskich parasolek automatycznych i 20 tysięcy wigwamów dziecięcych. Temperaturę podnosi za to Zakład Usług Radiowo-Telewizyjnych, który wśród klientów kupujących w lipcu telewizory zamierzał rozlosować samochody, motocykle i lodówki. Kto by pomyślał, już wtedy kuszono promocjami.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
0: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

0: Niccolò Paganini i 24 Caprys Amol w wakacyjnym RMF Classic. Słuchaczka pani Ola pisała o tym, że plany na wakacje wymyślił jej czat, a dwocem pani Kasia zamailowała o tym, że czat to jej wszystko podpowiada w dobie przebodźcowania rozmaitego, jak sobie z dolegliwościami kotów radzić w sprawie karmienia dziecka też jej dorodzeł i tak dalej. Ja z kolei czytam o tym, że sztuczna inteligencja rozleniwia nas na różnych polach, także na polu uczenia się języków obcych, bo ludzie z tłumaczami w różne zakątki świata jeżdżą i narzędzia za nich się tam komunikują. Otóż tym, którzy myślą, że już nie warto uczyć się języków, czytam, nic bardziej mylnego. Zespół naukowców międzynarodowy tak orzecze. Wyniki ich badań pokazują, iż mówienie obcymi językami odmładza mózg. Biorące udział w tym badaniu osoby dwujęzyczne miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż w przypadku rówieśników mówiących tylko jednym językiem.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Czyli co? Odmładzamy mózg, czyli uczymy się języków obcych, no i słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej i nie tylko takiej. W RMF Classic wakacyjnie. Proszę bardzo, obcy tytuł All I Have to Do Is Dream. Śpiewają i grają The Everly Brothers.

część pierwsza, suity z czasów Holberga, muzyka Edwarda Grieg'a, norweskiego późnego romantyka. W Norwegii euforia, bo norwescy piłkarze wysłali do domu Canarinhos, Brazylijczyków odesłali z amerykańskiego mundialu. Na mundialu dziś kolejne ciekawe starcie, Hiszpania, Portugalia. Będziemy pewnie jednym okiem to wszystko podglądać, proponując tego wieczoru smaczki historyczne. Będzie astronomiczna prognoza pogody, jak też tradycyjna prognoza pogody na jutro już. Będzie kolejny odcinek naszej radiowej powieści, biografii Ireny Gombrowicz, starsza siostra, a oprócz tego oczywiście może naszej najpiękniejszej muzyki filmowej. I nie tylko. W RMF Classic taką wakacyjnie gramy. Dziękuję za spotkanie, Dariusz Stańczuk, a ja was zostawiam w bardzo zacnym towarzystwie grupy Simply Red.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
0: Po reklamie.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o dyrektorach w Polsce i na Litwie w połowie XVIII wieku. Jędrzej Kitowicz opisywał edukację z tamtych czasów. Nauczycielów szkolnych, którzy niższych szkół uczyli, nazywano magistrami. I ci to byli klerycy zazwyczaj. W wyższych szkołach nauczycielów nazywano patrami. To od łacińskiego pater, czyli ojciec. A to byli już kapłani. Nie dosyć było lekcji w szkole dawanej. Byli jeszcze inni, nazywani dyrektorami, którzy w jednych stancyjach ze studentami mieszkali. Tam im lekcję szkolną od profesora zadaną tłumaczyli, powtarzali i do zrozumienia jej oraz nauczenia się dopomagali. Mieli też inne obowiązki. Ze stacji do szkoły i ze szkoły do stacji studentów swoich zaprowadzali. Na rekreacje i na nawiedziny do kogoś zawsze z nimi chodzili. No nie wiem, czy dzisiejsi dyrektorzy szkół chcieliby wrócić do takich obowiązków. Chociaż Kitowicz pisze, że dyrektorzy tacy studentów zawsze na oku mieli. A to już bliżej dzisiejszych obowiązków. Czytamy dalej. Tacy dyrektorowie byli najmowani i płatni od ojców studentów. To wiele wyjaśnia. Kitowicz dodaje, że dwojacy byli dyrektorowie owi. Jedni rocznie płatni, którzy służyli jednemu jakiemu panięciu lub też kilkom synom jednych rodziców, szlacheckiej lub miejskiej kondycji, czyli byli wynajmowani przez tych bogatszych, ale byli też ci biedniejsi. Czytamy dalej. Drudzy dyrektorowie, którzy miewali pod swoją dyrekcją drużynę chudych pachołków, od których brali zapłatę kwartalną, mieli po kilka złotych od jednego. Bogactwa to nie przynosiło, więc dorabiać tacy dyrektorzy mogli jako drużbowie i mówcy po weselach. Kitowicz pisze, że za usługi na takim weselu taki pan drużba, czyli dyrektor, bierał taler bity i chustkę od panny młodej, co dla chudego pachołka było niezłą gratką. Tyle Kitowicz. Gdyby dzisiaj dyrektorzy przeszli na utrzymanie rodziców, to także szybko by się okazało, że istnieje podział na tych majętnych i na chudopachołków. A ci ostatni pewnie także szybko musieliby zacząć dorabiać na weselach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy za kulisy Baltic Opera Festiwalu. Zerkniemy do palmiarni i sprawdzimy, co się szykuje na kabaretonie w Koszalinie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj poniedziałek, 6 lipca. Słońce wzeszło o 4:39, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:51. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 11 minut. Jako mieszkańcy Ziemi dzisiejszego wieczora zbliżyliśmy się do szczególnego miejsca na naszej orbicie. Ziemia znalazła się w aphelium, czyli w punkcie swojej orbity najdalej oddalonym od Słońca. Nasza planeta znalazła się w odległości ponad 152 milionów kilometrów, czyli o ponad 5 milionów kilometrów dalej niż podczas zimowego peryhelium. Choć dla amatorskich obserwacji w nocy nie ma to bezpośredniego znaczenia, to warty podkreślenia jest fakt, że letnie dni przypadają właśnie wtedy, gdy Ziemia jest najdalej od gwiazdy centralnej. Dzisiejsza noc przynosi długo wyczekiwane, znacznie lepsze warunki obserwacyjne dzięki zmniejszającemu się wpływowi Księżyca. Jego tarcza będzie oświetlona w zaledwie 65%. Znajdujący się w gwiazdozbiorze Ryb nasz satelita wzejdzie dopiero po północy. Mimo słabego księżyca, lipcowe niebo w Polsce nie robi się całkowicie czarne. Znajdujemy się w okresie tak zwanych białych nocy astronomicznych. Na większości terytorium naszego kraju przypadają one od drugiej połowy maja do końca lipca. W tym czasie Słońce nocą nie chowa się głębiej niż 18 stopni poniżej horyzontu. Ten płytki kąt padania promieni słonecznych ma jednak ogromną zaletę. Pozwala na obserwację fascynujących obłoków srebrzystych. To najwyższe chmury na Ziemi, formujące się w mezosferze na wysokości około 80 do 100 km. Ponieważ Słońce schowane jest tuż pod widnokręgiem, podświetla w nich od dołu lodowe kryształki, nadając im spektakularny niebieski lub srebrzysty blask na tle ciemniejącego nieba. Szczyt ich występowania przypada właśnie na lipiec. Aby je dostrzec, najlepiej patrzeć nisko nad północny horyzont około godziny 2 po zachodzie Słońca lub przed jego wschodem między godziną 23 a 1 w nocy. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Irena jest blisko wszystkich znajomych Witolda, a bywają wtedy u niego Bruno Schulz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zbigniew Uniłowski. Odwiedza też brata Janusza w Potoczku. Jeździ do Małoszyc, rodzinnego domu, który zostanie wkrótce sprzedany, ponieważ jego utrzymanie stanie się dla matki zbyt kosztowne. Razem z Witoldem bywa w Rabce i w Zakopanem. Jest skoncentrowana na swojej pracy społecznej. Bardzo zdolna, wybitnie inteligentna, jak mówił o niej bratanek Józef, ale trochę mało tolerancyjna wobec innych. Niechabitowa zakonnica, wspomina służąca Aniela. Religijna, nieśmiała, szlachetna stara panna. Nie pozwalała nawet sprzątać swego pokoju, mówiła, że może to zrobić sama. Na pogrzebie ojca Witolda nachodzą złe myśli. Nasza rodzina kończyła się. Wbrew pozorom, wbrew faktom, że moi bracia pożenili się i mieli dzieci. Była to rodzina w dekadencji, niezdrowa krew Kotkowskich, którą mieliśmy po matce, obciążająca nas potencjałem zaburzeń psychicznych. Była zapewne bezpośrednią przyczyną rozstroju. Czy Irena podziela obawy młodszego brata? Czy też tak negatywnie ocenia rodzinną spuściznę? Jest na pewno zła na ojca, że zdradzał i oszukiwał matkę. Nie znajduje usprawiedliwienia dla jego zachowania. Może właśnie wtedy postanawia, że nigdy nie zostawi matki, że zawsze będzie się nią opiekować, bez względu na jej humory, dziwactwa, wady. Może wtedy postanawia nie wychodzić za mąż, całkowicie oddać się pracy na rzecz innych, wyzbyć się wszelkich egoistycznych zachcianek i przyjemności, zrezygnować z siebie. Na zdjęciu zrobionym prawdopodobnie już po śmierci ojca, Irena stoi za matką. Jest nawet lekko uśmiechnięta, ubrana w jasną sukienkę w ciemne groszki, z dużym białym kołnierzem. Na głowie ma kapelusz. Jest szczupła, ładna, ale rysy jej twarzy nie są delikatne. Ma dość duży nos, szeroką szyję i podbródek. Nie zachowało się żadne zdjęcie Ireny z ojcem. Zawsze obok niej jest matka. Tu siedzi na wiklinowym krześle, ubrana w kwieciastą sukienkę zapiętą wysoko pod szyją oraz modny kapelusz. Patrzy prosto w obiektyw. Gałęzie dotykają jej ramion. I chociaż zdjęcie jest czarno-białe, można wyobrazić sobie letnią zieleń ogrodu i te dwie kolorowe kobiety. Zakopane czy Rabka? Witold skupia się na sobie i chciałby uciec od świątobliwego towarzystwa Ireny. Ciągle jednak na nie wpada.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Prognoza na jutro.
1: Jutro, czyli we wtorek, 7 lipca, niebo nad Polską będzie przeważnie zachmurzone. Synoptycy zapowiadają okresowe opady deszczu. Na południowym zachodzie i na południu możliwe także burze. Najwięcej deszczu spadnie w rejonie Pomorza. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 16 na północy do 25 stopni Celsjusza miejscami na południowym zachodzie Polski.
2: Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: jego.
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Czary mary.
0: Czary mary.

0: reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy za kulisy Baltic Opera Festiwalu. Zerkniemy do palmiarni i sprawdzimy, co się szykuje na kabaretonie w Koszalinie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Sądząc po jego zachowaniu i wyglądzie, miał się za sławę palestry. Był ubrany w garnitur wart tyle, ile wynosiła jej miesięczna pensja, a na jego ramieniu wisiała luksusowa aktówka ze złotymi okuciami i dużym logo jakiejś prestiżowej marki, na którą jej nigdy nie będzie stać. Adwokat pieczołowicie ustawił kubki z kawą na stole. Zanim przemówił, jeden przesunął w kierunku podejrzanego, a z drugiego sam upił solidny łyk.
2: Jestem prawnikiem pana de Gubernatisa.
1: Przedstawił się i dalej przemawiał tak pompatycznie, jakby znajdowali się w sali sądowej. Lena nie była w stanie mu przerwać.
2: Maksymilianie, nie mów niczego więcej bez konsultacji ze mną. Załatwimy to z panią sierżant bez twojego udziału. Zostaniesz odprowadzony do celi i tam poczekasz na wyjście. Nie martw się, to może potrwać kilka godzin, zanim pełnomocnik twojego ojca wpłaci kaucję. Sądzę, że rano będziesz już spał w swoim łóżku.
1: Zakończył i dopiero wtedy zwrócił się do Leny.
2: Pani sierżant, wszystko ustaliłem z prokurator Tymińską. Gdzie możemy spokojnie omówić szczegóły? Max wychodzi natychmiast. Jeśli będziecie go jeszcze potrzebowali, w każdej chwili stawi się na wezwanie. Wyłącznie jednak w charakterze świadka, podkreślił. Jeśli nie wyraża pani na to zgody, jestem zmuszony uprzedzić, że istnieją okoliczności, w których to my złożymy na panią zażalenie, ale zapewne by pani tego nie chciała. My też nie. Lepiej załatwić to polubownie. Oczywiście może pani porozumieć się z prokuratorem. Jest na linii.
1: Podał jej włączoną komórkę, ale Lena jej nie wzięła. Wstała. Spojrzała na Gubernatisa, a potem na jego adwokata. Kibles castorame i jaśnie pan de Gubernatis, mruknęła. No. O tytule szlacheckim też nie chciałaś zeznawać. To jakieś jaja?
2: Bynajmniej, zaoponował mecenas. Roland de Gubernatis, ojciec Maxa, jest oburzony tym, co się wydarzyło i deklaruje pełną współpracę syna w tej sprawie. Pozwoli pani, że wszystko jej wyjaśnię na osobności? Przy okazji ustalimy szczegóły wyjścia świadka. Bo Max jest co najwyżej świadkiem, pani sierżant.
1: Powtórzył kolejny raz adwokat.
2: Komisarz Rosa został o wszystkim powiadomiony. Podobnie jak prokurator Tymińska.
1: Umilkł wreszcie i uśmiechał się triumfująco, ponieważ wszyscy w tym pokoju wiedzieli, że Lena została właśnie zmiażdżona. Tylko Maksymilian Gubernatis zacisnął usta zniechęcony, jakby wstydził się za prawnika rodziny, a potem swoim zwyczajem odgarnął włosy z czoła, ale zaraz znowu padły mu na lewe oko.
3: Ale zanim wsadzą mnie z powrotem do tej zatęchłej celi, mógłbyś załatwić jakieś jaranie?
1: Zwrócił się władczo do adwokata, ale prawnik jakby to przewidział. Sięgnął do aktówki i położył na blacie nowiutką paczkę Dunhilli.
3: Tutaj nie wolno, zaoponowała Lena, bo tej satysfakcji nie zamierzała im dawać. I tak wystarczająco ją upokorzyli.
1: Dała sygnał mundurowym, żeby w tej chwili zaprowadzono Gubernatisa z powrotem na dołek.

RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.